SK Bydgoszcz.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: tak. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Grzybobranie pod czujnym okiem specjalistów na Kujawach i Pomorzu. Będzie można wybrać się do lasu razem z sanepidem. Po leśnym spacerze swoje zbiory będzie można pokazać specjalistom, którzy zajrzą do każdego koszyka, mówi Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
4: 26 września już po raz trzeci będziemy dla mieszkańców naszego regionu organizować wspólne grzybobranie, więc zachęcamy do tego, żeby się zapisywać, bo tylko osoby zapisane będą mogły skorzystać z takiego wydarzenia.
5: Jak to będzie w praktyce wyglądało?
4: Na miejscu spotykamy się w określonych lokalizacjach, więc osoby zapisane będą miały wysyłane pineski przed samym wydarzeniem i spotykamy się na miejscu zbiórki. Na miejscu również będą nasi klasyfikatorzy i grzyboznawcy, którzy będą czuwać nad Państwa zbiorami, więc też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owocniki będą jadalne. Na miejscu również będą różnego rodzaju jakby aktywności. Co do tego będzie również ognisko, będą również konkursy z małymi upominkami, więc serdecznie zachęcamy do zapisów. Już mamy faktycznie wysyp zauważalny w naszych lasach, w tych bliżej miasta, ale również w tych obrębach, poza naszym tutaj miejskim i powierzchniami również się grzyby zdarzają, więc obojętnie faktycznie gdzie pojedziemy, czy są to lasy iglaste, czy liściaste, te grzyby faktycznie już są.
5: To jest taki czas, kiedy wiele osób wybiera się do lasu. Są to osoby, które na pewno znają się na grzybach. Są też te, które chodzą po lesie rzadziej. Trzeba uważać, prawda, na to, co zbieramy.
4: Jak zawsze trzeba na grzyby uważać. Tutaj zawsze taka czerwona lampka musi nam się zapalać, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości mamy. Zawsze weryfikujmy te zbiory. Są świetne atlasy grzybów. Tutaj, jeżeli chodzi o aplikacje takie na telefon, z tym bym uważała, bo faktycznie błędy się zdarzają i zauważyliśmy, że faktycznie niekiedy błędnie weryfikują te nasze zbiory. Mamy również możliwość bezpłatnego sprawdzania grzybów w naszej stacji, ale również w innych powiatowych stacjach w naszym województwie, więc zachęcamy do weryfikowania, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości nam się pojawią.
5: No właśnie, wspomniała Pani o aplikacjach. Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej popularna, prawda, w przypadku grzybu?
4: Tutaj tak, te aplikacje coraz liczniej nam się pojawiają i faktycznie niektórzy chcą z nich korzystać, ale sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję. W konsekwencji tutaj pokazywało nam jakieś błędne nazewnictwo co do grzybów, że były to owocniki jadalne, więc na pewno byłabym daleka od tego, żeby z takich aplikacji korzystać.
5: Nie ufajmy AI, prawda? Zwłaszcza, że tutaj ryzykujemy zdrowiem, może nawet życiem.
4: Oczywiście, jeżeli chodzi o grzyby, to te trujące, faktycznie niewielka ilość na przykład muchomora zielonawego spożyta w konsekwencji może zniszczyć nasze zdrowie, czy nawet życie.
5: Jakie grzyby jeszcze możemy pomylić z tymi jadalnymi? Bo są takie, które mogą przysporzyć pewne wątpliwości.
4: Tutaj, jeżeli chodzi o pieprzniki jadalne, czyli tak zwane kurki, tutaj listówki pomarańczowe, chociaż sezon na kurki już się troszeczkę kończy, ale jeszcze są możliwe do spotkania w lasach. Ale tutaj na te pomyłki bym uważała, bo niekiedy ten kolor troszeczkę może zmylić. Listówki są bardziej pomarańczowe niż kurki, ale tutaj nasza czujność powinna być zachowana jak najbardziej. Niektórzy jeszcze taki mit, że tak powiem, poszerzają, jeżeli chodzi o czubajki kani i pomylenie ich z muchomorem zielonawym, czyli dawniej zwanym sromotnikowym. No tutaj też te cechy charakterystyczne obu owocników są na tyle jakby odmienne, więc faktycznie porównując te dwa owocniki, czy porównując czubajkę kani chociażby z atlasem, możemy te cechy spokojnie weryfikować i faktycznie mieć pewność co do tego grzyba.
5: No właśnie, zachęca Pani do spacerowania z atlasem?
4: Zachęcam do spacerowania z atlasem, z jakby z otwartą głową i faktycznie poszukiwaniem owocników takich, które przede wszystkim znamy, ale co nie zmienia faktu, że faktycznie możemy za każdym razem i zachęcam do tego, żeby poszerzać swoją wiedzę, jeżeli chodzi o znajomość grzybów, czy też korzystanie z doświadczonych grzybiarzy, ich wiedzy oczywiście, często dosyć szerokiej, jakby jak najbardziej jest tutaj wskazana do tego, żeby faktycznie być bardziej pewnym tego, co zbieramy.
5: No właśnie, wspomniała Pani o tym, że można przyjść również tutaj, na Kujawską. Są specjaliści, którzy chętnie zajrzą do naszego grzybu.
4: Oczywiście mamy na miejscu grzybopoznawców, jak i klasyfikatorów grzybów, którzy codziennie od poniedziałku do piątku są dla Państwa i właśnie tutaj odbywają się bezpłatne porady. Jeżeli jakiekolwiek są wątpliwości co do tego, co zbieraliśmy, zachęcam, żeby do nas przyjść ze swoimi zbiorami, ale żeby te zbiory były świeże, najlepiej wykręcane w całości z podłoża. Przy wykręcaniu oczywiście pamiętajmy, żeby ściółkę zakryć tutaj, żeby nie wysychała, żeby dalej tworzyła te owocniki. I takie owocniki w całości do nas do stacji przynosimy, żebyśmy jak najlepiej mogli zweryfikować, co też faktycznie Państwo zbierali.
5: Jak zainteresowanie?
4: Jest ogromne od zeszłego tygodnia. Faktycznie dzień w dzień, po kilka do kilkunastu nawet takich porad dziennie mamy, więc Państwo korzystają z tego poradnictwa i faktycznie te porady w ostatnim czasie są częstsze.
5: I rzeczywiście zdarzają się grzyby, które trzeba koniecznie wyrzucić z koszyka.
4: Zdarzały się. Często to dotyczy pieczarek, które Państwo przynoszą do naszej stacji, bo niestety pieczarki są takimi grzybami, które sprawiają dużo kłopotów, jeżeli chodzi o weryfikację i zawsze lepiej to skonsultować.
1: Prawdziwki, krawce, maślaki, no i kurki.
5: Ale dużo ich już jest rzeczywiście?
1: Dużo, naprawdę dużo. Kto wie, czy za chwilę się nie skończy ten wysyp i będzie trzeba poczekać.
5: Zaczyna się taki sezon rzeczywiście?
1: Tak, tak. Przeważnie jest w czerwcu, potem jak są deszcze, to jest w lipcu i potem w październiku, a teraz mieliśmy przez cały miesiąc kurki.
5: A w poprzednich latach też tak dobrze było?
1: Tak, kurki prawdziwki, ale mówię, wszystko na poligonie, nie?
5: A tutaj w tych okolicznych lasach tak nie jest,
1: nie? Są, ale to czarne łebki, to przeważnie w październiku, jak popada. Teraz była przecinka trochę robiona, przeważnie jak jest przecinka, to te grzyby gdzieś tam zanikają, nie wiem czemu.
5: Ciężko tak zbierać?
1: Nie, przyjemność. No właśnie, lubię zbierać, jeść niekoniecznie, ale zbierać tak.
5: Czyli bardziej zbieranie.
1: Tak.
5: Co w tym takiego fajnego jest, gdyby Pani...
1: Dla mnie wyciszam się, spacer, świeże powietrze, no i przyjemność, jak się znajdzie.
5: Jak się ma na przykład taki pełny kosz.
1: Tak, pełen kosz. No dzisiaj 2 godzinki mąż był i... Całe wiaderko kurek i drugie wiaderko prawdziwki. Prawdziwki suszę, nie? Na zupę grzybową.
5: Pani na pewno z mężem znacie się na grzybach, wiecie co zbieracie,
1: tak.
5: Nie ma wątpliwości.
1: Nie.
5: Ale jak ktoś może mniej się zna, lepiej uważać pewnie.
1: Tak, bo są szatany. Tylko szatanami to tak gorzkie są. Nie otruje się nikt. Najgorsze to są właśnie, jak ktoś nie zna się na sowach, sowy, kanie, z nimi można się pomylić. I wtedy jest zatrucie ciężkie. Ja nie znam się, nie zbieram. Wiem, na przykład koło domu mam łąkę i wiem, że tam na pewno jest sowa. To wezmę, ale jak gdzieś w lesie widzę, nie biorę, nie jestem pewna, nie zbieram.
3: Akcja 26 września w kilkunastu kujawsko-pomorskich powiatach, a na koniec wyprawy zapłonie wspólne ognisko.
2: SK Bydgoszcz.
3: Zamiast trafiać do hurtowni, warzywa lądują prosto w rękach konsumentów. Rolnicy szukają sposobu, by plony nie zostały na polach i zapraszają na samozbiory. W ten sposób chcą odzyskać choć część pieniędzy włożonych w tegoroczną produkcję. Liczą, że to pomoże opłacić bieżące rachunki, mówi Monika Olszak z Dębinka pod Bydgoszczą, która udostępniła pole cebuli.
6: Tutaj mamy tą ziemię, zakupiliśmy ją z mężem, prowadzimy gospodarstwo, uprawiamy warzywa, mamy również ze zbóż, to mamy tylko kukurydzę, więc to jesteśmy nastawieni głównie na warzywa.
5: Muszę powiedzieć, samozbiory, kolejna można powiedzieć edycja tego wydarzenia. Jakie są powody, dla których właśnie rolnicy decydują się na samozbiory?
6: W tym roku naszym powodem było przede wszystkim ogromne zainteresowanie, że tak powiem, sami nas do tego namawiali, żebyśmy w tym roku również stworzyli taką akcję. Dlatego też te samozbiory w tym roku się odbywają.
5: Bo dużo się działo w zeszłym roku.
6: Bardzo dużo. Było naprawdę mnóstwo ludzi, mnóstwo dobrej energii. W ogóle dostaliśmy, że tak powiem, nowych skrzydeł do działania. W końcu nam się zaczęło nam się chcieć ponownie. Pokochaliśmy to wszystko, bo było ciężko.
1: Zbiory wspaniałe, piękna ziemia, wszystko dorodne, naturalne. To jest akcja godna polecenia. Od ubiegłego roku panią wspieramy.
0: Ile czasu spędziła pani dziś w polu?
1: 2 godziny.
0: Ile udało się zebrać?
1: 15 kg cebuli, 10 kg marchewki. Zapas na zimę jest.
0: No właśnie, co z tego będzie?
1: Soki, surówki, no wszystko co naturalne, co można.
0: Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie, trochę pani o tym wspomniała, gdyby pani mogła rozwinąć, dlaczego właśnie przyjeżdżacie tutaj ze wspierać?
1: Ta akcja rozpoczęła się w ubiegłym roku w celu wspomożenia rolnika. I tak to się rozkręciło, jeden drugiemu przekazywał i mailowo, i SMS-ami. No chcieliśmy wszyscy wspomóc, a przy okazji jest to taki zbiór naturalny, niesklepowy, że no zachęca aż.
0: Ten łańcuch się skraca, prawda? Od rolnika do klienta.
1: No tak.
0: No rolnicy też nie mają lekko, prawda?
1: No to jest bardzo ciężka praca. Człowiek jak to właśnie sam zbiera, to wie jak to wygląda. Jak wygląda ta praca rolnika. Ile rolnik musi, jak niską cenę zapłacić w skupie, ile płacimy w sklepie.
7: Bardzo, jesteśmy już drugi raz i jeszcze planujemy przyjechać co najmniej raz, jak nie dwa razy. Także jesteśmy bardzo zadowolone i z zbiorów, i później z efektów tych zbiorów, jak porobimy zaprawy.
0: Ciężka praca, ale taka chyba przyjemna.
7: Bardzo. Żałujemy, że mamy już zagospodarowany czas i właśnie jesteśmy dalej umówione, bo byśmy mogły jeszcze tutaj z 2 godziny być. Też ze względu na jakość tych warzyw, w jakich warunkach są hodowane. Mam zaufanie, że są, nie są pryskane te owoce, warzywa.
0: No i właśnie można wesprzeć rolników ich.
1: Tak, przede wszystkim.
7: Tak, to co właśnie koleżanka mówiła, że jest to i korzyść dla nas, i wsparcie dla producentów. Tych wszystkich zbiorów.
0: Często ciężko jest tyle, no w tym przypadku cebuli na przykład potem, prawda, gdzieś w skupie dać.
7: Tak, a tutaj każdy weźmie tyle, ile potrzebuje dla siebie, przechowa, zadba o to, jak sam zbierze, bardziej dba i bardziej stara się to przechować prawidłowo. Jest dla nas przyjemnością.
6: Ceny, które dostajemy w skupach, są one dużo, dużo niższe niż te, które mimo tego, że no, nie sprzedajemy drogo, bo to jest za 1 złotówkę, to jest ogromnie wyższa cena od tego, co możemy dostać w skupach i dzięki temu możemy coś na tym zarobić.
0: I taka uprawa wtedy ma większy sens.
6: Oczywiście, że tak. No, chociażby no, możemy zapłacić nasze faktury, które są do opłacenia. Można mieć trochę spokojniejszą głowę o to, że no, tych zaległości będzie dużo mniej.
0: Wygląda na to, że niełatwo mieć swoje pola uprawne.
6: No myślę, że to jak w każdym biznesie. No, nie można tutaj, każdy jakby kto prowadzi swój biznes, musi się o to trochę pomartwić. No, no wszyscy wiemy, jak to wygląda.
0: Właśnie, co pani uprawia?
6: Uprawiamy cebulę, marchew. W tym roku mamy pierwszy raz pietruszkę na prośbę tutaj naszych klientów. Ziemniaka.
0: Tutaj przyjeżdżają i dorośli z dziećmi, prawda?
6: Bardzo dużo dorosłych z dziećmi właśnie, którym dorośli chcą pokazać właśnie, jak to wszystko rośnie. Dzieciaki mają ogromną frajdę w ogóle, no naprawdę. W zeszłym tygodniu była pani u mnie, która opowiadała mi, że córka miała jechać z córką na grzyby, a ona powiedziała jej, że ona nie chce jechać na grzyby, tylko chce jechać zbierać cebulę.
0: Jak długo jeszcze akcja potrwa?
6: Ja planuję cały wrzesień, jeżeli się uda, to i w październik. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, jak to wszystko będzie wyglądało. No, nie mamy określonego terminu końca jeszcze.
0: Z worami niektórzy wracają.
6: Tak, z pełnymi, nawet przyjeżdżają z przyczepkami, biorą dla całej rodziny zapas, dzielą się, są zadowoleni, że mogą zawieźć mamie, tacie czy siostrze, szwagrowi, więc...
8: No jest na pewno do przechowywania na cały rok.
0: Skąd pomysł właśnie, żeby przyjechać?
8: Od koleżanki, która gdzieś tutaj była w zeszłym roku, była bardzo zadowolona i też w tym roku tutaj wróciła ze swoimi dzieciakami na zbiory i polecała.
0: No właśnie, żeby wesprzeć tutaj rolników.
8: Na pewno, a po drugie też... Poszukiwanie zdrowszej żywności, która się nie psuje, która będzie na pewno potrafiła się przechować przez cały rok. I dlatego tutaj sądzę, że sporo osób tak po znajomości, taką pantoflową wręcz takimi pantoflowymi wiadomościami, to jest, przyjeżdża to, żeby właśnie zebrać, dopomóc, a także sobie pomóc.
5: A to wsparcie też ważne?
8: Też bardzo, bo nasi rolnicy potrzebują wsparcia, potrzebują też zachęty, żeby dalej uprawiać, żeby te pola jednak obradzały, coś z nich było, a żeby to nie stało odłogiem.
3: Ubiegłoroczne samozbiory cieszyły się dużym zainteresowaniem, więc rolnicy postanowili je powtórzyć. Oprócz cybuli na polach można zebrać m.in. marchew, ziemniaki czy pietruszkę.
2: SK Bydgoszcz News.
9: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rechwelska. Około 2 milionów Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Właśnie takim osobom znów chce pomóc Szlachetna Paczka. Żeby to się udało, potrzebni są wolontariusze. W Kujawsko-Pomorskiem brakuje 200 osób, mówią Paulina Śnieć i Marta Czajkowska, wolontariuszki Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy.
10: Teraz już tak dość szybko ruszamy z tą edycją. Na początek oczywiście najważniejsza rzecz, rekrutacja wolontariuszy. Więc jesteśmy teraz na etapie rekrutacji wszystkich osób, które chcą się zrzeszyć do naszego wolontariatu i chcą pomagać rodzinom.
11: Kto powinien się zgłosić?
10: Powinien się zgłosić każda osoba, która chce pomagać innym i której w ogóle przyszło do głowy, że mogłaby tak pewną część swojego czasu przeznaczyć, poświęcić na pomoc innemu drugiemu człowiekowi, na taką bezinteresowną pomoc. Tak naprawdę wolontariuszem może zostać każdy, każda osoba pełnoletnia. Nie mamy górnej granicy wieku. Mogą to być młodsze osoby, starsze, pracujące, niepracujące, studenci, emeryci. Każdy, kto ma trochę czasu i dobre serce.
11: Ale trzeba mieć jakieś odpowiednie predyspozycje, żeby zostać takim wolontariuszem? Może takie psychiczne, emocjonalne? Bo to są też często takie dość trudne chwile.
10: Na pewno wolontariusz to jest osoba, która po pierwsze chce pomagać. To myślę, że jest klucz do sukcesu. A w jaki sposób już potem będzie pomagała? Mamy całą rzeszę ludzi, cały nasz zespół w rejonie czy w mieście Bydgoszczy, która podpowiada, która organizuje szkolenia i która po prostu pokazuje, w jaki sposób się pracuje, w jaki sposób można sobie poradzić z różnymi sytuacjami. Więc chęci, trochę czasu, a myślę, że zresztą można sobie spokojnie poradzić.
11: Te historie też są bardzo różne. Osoby, rodziny, które trafiają do bazy rodzin, no to są różne historie, różne koleje losu.
10: Tak, jeśli chodzi o rodziny, którymi się opiekujemy i dla których organizujemy pomoc, tak naprawdę u nas używa się określenia rodzina, ale są to też osoby samotne, osoby starsze, osoby, które przechodzą jakiś kryzys po prostu w swoim życiu w danym momencie, osoby, które borykają się z problemem choroby, czy choroby dziecka, choroby innych członków rodziny, więc tak naprawdę tą naszą przysłowiową rodziną Szlachetnej Paczce jest każda osoba, która znajduje się w takim momencie w życiu, że potrzebuje po prostu pomocy od innych.
11: I wolontariusz właśnie musi dotrzeć do takich osób, prawda?
10: Tak, my poszukujemy tych rodzin poprzez różne instytucje, też przez osoby prywatne. Tworzymy taką bazę rodzin, które będziemy odwiedzać i potem wolontariusze zapoznają się z tą rodziną, poznają jej historię i podejmujemy decyzję, czy taka rodzina jest włączona w danym roku do danej edycji Szlachetnej Paczki.
11: No i musi też poznać potrzeby tej rodziny, prawda? To są też różne potrzeby. Jakie?
10: Tak, u nas właśnie Szlachetna Paczka działa w taki sposób od samych początków, że ta pomoc jest rzeczywiście kierowana konkretnie do danej rodziny i ta pomoc to jest to, czego ta rodzina dokładnie potrzebuje. Nie dajemy wszystkim tego samego, tak, kolokwialnie mówiąc, tylko jedna rodzina na przykład potrzebuje nowej pralki, dla innej rodziny największą potrzebą będzie na przykład pakiet zabiegów rehabilitacyjnych, a dla jeszcze innej rodziny na przykład podstawową potrzebą będzie poradzenie sobie z jakimiś problemami prawnymi. Więc my na pewno zawsze właśnie tą pomoc kierujemy bardzo, bardzo w spersonalizowany sposób do danej rodziny. Badamy te potrzeby, wolontariusze poznają rodzinę, badają potrzeby tej rodziny i potem organizują pomoc właśnie na miarę tych potrzeb.
5: ciężka praca?
10: Nie będę oszukiwać, że tak. Oczywiście, że taki wolontariusz to jest też duże wyzwanie społeczne. Spotkanie z rodzinami, rozmowa z nimi, zaopiekowanie się tymi rodzinami. Jest też to praca w naszych systemach paczkowych, jest to też współpraca z zespołem, ale tak jak mówiłam wcześniej, zawsze jesteśmy w grupie, działamy razem, zawsze mamy wsparcie, nikt nie działa w pojedynkę. I ten moment, kiedy obdarowujemy rodziny paczkami, kiedy nadchodzi weekend cudów, naprawdę tutaj wszelkie trudności, które wcześniej się pojawiły, przestają mieć w tym momencie znaczenie.
5: Ilu osób potrzeba w Bydgoszczy, może w województwie?
10: W województwie kujawsko-pomorskim potrzebujemy na chwilę obecną jeszcze około 200 wolontariuszy. I tak naprawdę sytuacji, kiedy będzie za dużo wolontariuszy, raczej się nie spodziewamy. Każde ręce do pracy są pomocne i tych rodzin z roku na rok przybywa do tej pomocy, więc tak naprawdę im więcej mamy wolontariuszy, tym jesteśmy w stanie większej liczbie rodzin pomóc. Każda osoba, która się do nas zgłosi, efektem tego, że ona się do nas zgłosi, jest to, że pomożemy po prostu większej ilości rodzin, bo rzeczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy tych rąk do pracy jest za mało i nie jesteśmy w stanie po prostu fizycznie dotrzeć do wszystkich rodzin potrzebujących. Im więcej będzie osób działających w paczce, im więcej będzie wolontariuszy, tym więcej rodzin ma szansę na uzyskanie pomocy.
5: A potem będziecie apelować do ludzi dobrej woli, żeby się zgłaszali i pomagali, prawda?
10: Tak, kolejny etap, ale to jeszcze dużo czasu. Potem będziemy apelowali do osób, które mogą zostać darczyńcami, czyli stworzyć taką paczkę dla tej rodziny.
12: Ja do Szlachetnej Paczki dołączyłam w sumie już na początku studiów, kiedy byłam właśnie darczyńcą. W ramach studiów przygotowywaliśmy różne paczki dla różnych rodzin, zawsze sobie wybieraliśmy 2-3. Jako członek samorządu zawsze wybieraliśmy sobie takie, no ja bym to nazwała najcięższe na miarę naszych możliwości, żebyśmy mogli tak najbardziej pomóc jakby całą społecznością, raz studencką i druga z samorządu. To sobie tworzyliśmy. No i potem miałam taką przyjemność przeprowadzić się do Bydgoszczy właśnie. I to był mój taki krok, że chyba czas zacząć od drugiej strony i czas zacząć być właśnie tą wolontariuszką, nie tylko tym darczyńcą, bo już wiem, jak to wygląda od tej strony, a czas poznać, jak to wygląda od strony wolontariatu. No i tu się bardziej odnalazłam. Tutaj mam naprawdę możliwość pracować ze świetnymi ludźmi w wolontariacie. Dobrym przykładem jest Paulina, która zawsze nam tutaj wszystko tak pomaga, takie igiełki nam podsyca, że tu jeszcze musimy szkolenie zrobić, tu to, tu tamto. Także nie ma nudy u nas tutaj. Natomiast jest naprawdę, praca z ludźmi, przede wszystkim trzeba lubić ludzi. Bo jeżeli idziemy do rodziny i nie chcemy, powiedzmy, narzucić im swojego toku życia, to trzeba ludzi lubić, trzeba ich słuchać i wiedzieć, jak oni chcą pokazać to swoje życie nam. I my możemy czasem taką drobną pomocą, czasem drobną radą pomóc, bo niekiedy te rodziny nie potrzebują stricte pomocy finansowej czy prawnej. Czasem to są osoby samotne, które potrzebują po prostu porozmawiać. Czasem właśnie ta rozmowa też pomaga im nakłonić swoje życie. Także nie zawsze rodzina wiąże się z konkretną paczką. Nie zawsze ta pomoc jest tak skonstruowana, że przychodzimy z paczką, dajemy. Czasem te osoby po takiej rozmowie, jednej, dwóch, bo to nie jest zawsze jedna rozmowa. Zawsze mamy dwie rozmowy z taką rodziną. Zawsze mamy czas na przemyślenia. Czasem ta druga rozmowa nam potrafi naprawdę wiele wyklarować i wtedy rodzina sama nam przyznaje, że faktycznie potrzebowali takiej pomocy od innej strony, innego spojrzenia.
5: Bywały takie sytuacje, że ktoś najpierw został obdarowany, a potem właśnie chociażby został wolontariuszem.
12: Tak, dokładnie. Są różne takie przypadki, że na początku jako rodzina, a potem dołącza się, bo też chce się dalej dążyć pomocą, pokazywać to całemu światu, bo to jest naprawdę piękna rzecz, że mamy możliwość pomóc innym osobom, które często nie są w stanie nawet poprosić o tą pomoc. Czasem po prostu się wstydzą, czasem nie mają możliwości, a my tutaj możemy jako pełna radości, zawsze grupa, tutaj wchodzimy, zawsze staramy się najbardziej pomóc tak, jak możemy.
5: Czym taki wolontariusz się zajmuje? Czym ci nowi wolontariusze będą się zajmować?
12: Przede wszystkim, żeby dobrze działać jako wolontariusz, trzeba dobrze działać w grupie, bo tutaj nigdy nie pracujemy samemu. Zawsze trzeba umieć się z tą drugą, trzecią osobą dogadać, porozmawiać na różne tematy, bo wiadomo, nie mamy pełnej wiedzy. Ktoś tak jak ja na przykład jest pierwszy raz w Szlachetnej Paczce i też nie wiedziałam, co z czym się je. Nie wiedziałam, do jakich rodzin mogę trafić, nie wiedziałam co, ale zawsze miałam tego starszego kolegę obok, którego mogłam zapytać, porozmawiać, gdy były jakiegoś sytuacje jakieś niepokojące mogłam mu zaalarmować, że na przykład nie czuję się bezpiecznie i nie chciałabym na przykład uczestniczyć w innej rozmowie i mogłam się zgłosić z tym do Pauliny i powiedzieć, że na przykład nie chciałabym iść do konkretnego, powiedzmy, osiedla, do konkretnej rodziny, bo na przykład się boję, bądź na przykład znam tą rodzinę i czułabym się niekomfortowo i oni by się czuli niekomfortowo, wiedząc, że ja, osoba, która ich znam, mogłabym się inaczej na nie spojrzeć, więc tutaj właśnie otwartość nasza jest najważniejsza, bo możemy o tym porozmawiać i z drugim wolontariuszem i właśnie z naszym liderem tutaj, także ja uważam z tej perspektywy, że wszystkie takie czynniki, każdy ma w sobie coś innego. Ja na przykład jestem bardzo taką buntowniczką trochę i bardzo taką energiczną osobą, więc tutaj było naprawdę, można było to u mnie wyczuć na weekendzie cudów, gdzie tutaj wszędzie było mnie pełno. Wszystko potrafiłam tak zorganizować i taka moja upartość, że wszystko musiałam mieć dopięte na ostatni guzik. Ale są osoby, które były spokojniejsze i dzięki temu się łączyliśmy tak idealnie.
5: No właśnie, bo ja o to zapytałem, że ta odporność na pewno się przyda, bo to są bardzo różne historie, trzeba się z tym zmierzyć na pewno.
12: Tak, bo trafiają nam się różne historie i nieraz są to naprawdę osoby dotknięte takim kryzysem, na który nie miały wpływ i nieraz wracamy właśnie z takich spotkań z rodziną i sobie siadamy, myślimy, oczywiście też później wypełniamy odpowiednie formularze, zapisujemy sobie wszystko, żebyśmy mogli jeszcze na tą drugą rozmowę być upewnieni, że niczego nie przeoczyliśmy i są to przykre sytuacje, tak sobie usiąść, pomyśleć, że ktoś naprawdę z takich sytuacji miał gorzej, natomiast nie chodzi o to, żeby, nazwijmy to tak, wywlekać to, czy ktoś miał tak, czy tak, tylko żeby właśnie pomóc tak, jak ta osoba dana by chciała, bo niekiedy idziemy do rodziny, bo jest zgłoszona na przykład przez sąsiada, ale ta osoba nie chce pomocy. Ona zamyka się, mimo że my chcemy otwarcie z nią porozmawiać, to ta osoba nie chce pomocy. I wtedy my jako wolontariusz nie możemy się załamać, że przyszliśmy do rodziny i nie jesteśmy w stanie jej pomóc, bo są takie sytuacje, że przychodzimy do rodziny i ta rodzina nie chce, nie jesteśmy w stanie jej pomóc tak, jakbyśmy mogli niekiedy. No i tutaj wielu wolontariuszy mogłoby się załamać, że nie jestem w stanie pomóc, lub na przykład, gdy nie włączamy rodziny do paczki z pewnych przyczyn. I tutaj ktoś może powiedzieć, ta osoba miała naprawdę ciężko, dlaczego jej nie włączymy, ale są różne przeciwwskazania do tego. Także tutaj wolontariusz też musi przede wszystkim być otwarty na drugiego wolontariusza, bo to nigdy nie jedna osoba decyduje, nie? Więc zawsze we dwójkę jest raźniej podjąć taką decyzję.
5: No ale te przyjemne chwile też są, chociażby wtedy, kiedy idziecie już z paczką.
12: Tak, dla mnie w ogóle pierwszą przyjemną chwilą jest moment spotkania się z rodziną. Po raz pierwszy na żywo mogę się im przedstawić, oni się mogą mi przedstawić, każdy może powiedzieć jakby swoją perspektywę, oni też niekiedy dowiadują się o Szlachetnej Paczce po raz pierwszy, a niekiedy jedy są to rodziny, które biorą już udział w drugiej edycji i są naprawdę nam bardzo wdzięczni i ten kontakt najbardziej z rodziną cieszy, ale nie w samym weekendzie cudów, tylko kilka dni po, bo jeżeli nas jest mało tych wolontariuszy i my mamy naprawdę dużo rodzin w ten weekend cudów i tak, tu po jednej stronie miasta, tu po drugiej, tutaj mamy większe, mniejsze paczki, naprawdę wnieść nieraz tą przysłowiową lodówkę na siódme piętro bez windy, to te emocje są takie, że wszyscy weźmiemy i damy radę, nie? Ale najbardziej to z nas schodzi tak jeden, dwa dni po tym weekendzie, gdzie możemy sobie odpocząć, wszystko spisać, bo wszystko niestety musimy mieć udokumentowane, żeby nie było, że coś gdzieś nie tak poszło, to mamy wszystko udokumentowane, spisujemy sobie i wtedy to jest taki czas dla nas takiej naprawdę radości, bo jest to okolice świąt, to są święta Bożego Narodzenia, to jest naprawdę piękny czas, no i mamy tutaj okazję spotkać się naprawdę z ludźmi i tutaj możliwość pomocy w takim terminie.
5: To na koniec, jakbyś zachęciła ze swojej perspektywy innych, którzy może się zastanawiają?
12: Ja bym zachęciła słowami, że jeżeli lubisz ludzi, to dołącz, bo niekiedy nie musisz iść do rodziny i pomagać im fizycznie twarzą w twarz, możesz przydać się u nas na magazynie, możesz pełnić inne funkcje, nie musisz koniecznie iść do rodziny, może naprawdę nie czujesz się komfortowo, ale masz dużo siły i jesteś w stanie dźwigać paczki, to jest bardzo przydatne, bo jeżeli będzie takich nas, powiedzmy 10 jak ja, bardzo energicznych, każda żywa, ale siły no nie za dużo, to ja nie wniosę sobie lodówki, chociaż jak się zbuntuję, to wniosę. Ale jeżeli jest to osoba, która mniej lubi ludzi, powiedzmy niekoniecznie taka energiczna jest, ale ma bardzo dużo siły, ma inny sposób myślenia, to bardzo dobrze może nam pomóc właśnie w tym samym weekendzie cudów, w trakcie tych magazynów i różnych takich rzeczy.
9: Wolontariusze mogą zgłaszać zgłaszać się na stronie Szlachetnej Paczki. Baza rodzin zostanie otwarta w połowie listopada. Wtedy każdy będzie mógł wybrać potrzebujących, którym chce pomóc.
2: SK Bydgoszcz.
9: Ulica Kordyckiego w Bydgoszczy przejezdna. Bydgoskie wodociągi zakończyły pracę. Zbudowany został nowy kanał retencyjny, który ma zapobiec podtopieniom. Nawierzchnia została odtworzona, zamontowane zostały też nowe krawężniki. Prace odbyły się w ramach projektu Bydgoszcz Zielono-Niebieska, a w październiku wykonawca deszczułkowego kontraktu deklaruje otwarcie dla ruchu ulicy Staszica. Przypominamy, że prace trwają m.in. na Inowrocławskiej i na Górzyskowie. Są także na moście imienia świętego Antoniego z Padwy w ciągu Grunwaldzkiej. Drogowcy wymienią tutaj nawierzchnię drogi rowerowej i chodnika w stronę Ronda Generała Maczka. Wszystkie prace powinny zakończyć się w połowie października.
2: SK Bydgoszcz.
9: Strzały łuczniczki wręczone. To nagrody dla twórców i ich dzieł związanych z Bydgoszczą. Odebrali je w kategorii poezja Alicja Regiewicz, w kategorii proza i eseistyka Małgorzata Czyńska i Katarzyna Gęparowska, a w kategorii poziom edytorski nagroda została przyznana Galerii Miejskiej BWA. Książki do konkursu zgłaszają autorzy, wydawcy i czytelnicy. Piesi odetchną z ulgą. Ulica Kanarkowa na Osowej Górze już ma nową nawierzchnię. Drogowcy zbudowali pieszo jezdnię z ekokostki. Wybudowane zostały również zjazdy do posesji i dojścia do furtek. Twardą nawierzchnię zyskują również sąsiednie ulice. Zakończyły się główne prace na skowronków, a do wykonania pozostało oznakowanie poziome i pionowe oraz prace wykończeniowe. Natomiast na ulicy Drozdów roboty są na półmetku. Ich zakończenie planowane jest jesienią.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Laknar. Zapraszam. Coraz więcej osób choruje na demencję. Głównym czynnikiem ryzyka jest wiek, a liczba chorych rośnie m.in. dlatego, że żyjemy coraz dłużej. W siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy można było posłuchać o tym, czym jest choroba Alzheimera i jakie objawy powinny nas niepokoić, mówi Monika Ciesielska z grupy wsparcia Kochając Osobę z Demencją.
13: Będziemy przede wszystkim tutaj rozmawiać z uczestnikami środy z profilaktyką o przeciwdziałaniu demencji, przeciwdziałaniu rozwijania się choroby Alzheimera. To podstawowy tutaj dzisiejszy temat.
14: No właśnie, gdyby Pani mogła powiedzieć, czy są jakieś sposoby, by tę chorobę w jakiś sposób zatrzymać, zahamować? Jak to wygląda?
13: Teoretycznie tak. W praktyce wychodzi różnie, tak? Kwestia tego, w jaki sposób żyjemy, jaką higienę życia prowadzimy, czy spożywamy alkohol, czy uprawiamy sport, czy mamy też jakieś obciążenia w rodzinie, czy na przykład pojawia się cukrzyca, czy nadciśnienie nieleczone. To wszystko ma wpływ na to, czy potencjalnie moglibyśmy zachorować.
14: Czyli w jakimś stopniu każdy z nas ma na to wpływ?
13: Tak, w czystej teorii tak.
14: Gdyby Pani mogła powiedzieć o tej organizacji, czym się zajmujecie?
13: Grupę tworzą opiekunowie, którzy zmagają się właśnie z trudem opieki nad osobami, które chorują na chorobę Alzheimera, które mają objawy demencji, zarówno też w chorobie Parkinsona, jak i w przypadku na przykład SLA, czyli stwardnienia zanikowego bocznego. Raz w miesiącu są spotkania takiej grupy. Opiekunowie spotykają się w luźnej atmosferze, przy kawie, herbacie, ciastku. Rozmawiamy o bieżących sprawach, o bieżących potrzebach. Mamy giełdę nazwisk specjalistów, wymieniamy się różnymi programami, gdzie są kolejne projekty, usługi opiekuńcze.
14: Jak reagują rodziny na początku, gdy dowiadują się, że ich członek rodziny rzeczywiście ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera?
13: Reakcja jest bardzo różna. Niektórzy wypierają wręcz tą chorobę, nie mogą się pogodzić z tą sytuacją. Myślą, że to się uda cofnąć tu i teraz natychmiast magicznymi lekami, których niestety nie ma. Oczywiście pojawiają się już kolejne nowe leki, które dają nadzieję, jednak na razie to są dopiero początki. Są rodziny, które przyjmują tą informację i szukają różnych też rozwiązań, jak pomóc bliskiemu, jak go wspierać w trudzie tej choroby. I są opiekunowie, którzy potrzebują wsparcia również specjalisty w postaci psychologa czy też psychiatry, żeby opanować tą sytuację, w której się znaleźli.
14: A jest coś, nad czym jeszcze trzeba by było popracować? Nie wiem, jakaś pomoc instytucjonalna? Na co narzekają?
13: Zdecydowanie brakuje usług opiekuńczych. Zdecydowanie. To jest problem numer jeden. Tak? Nawet jeżeli tutaj wśród nas też przychodzą panie, które opiekują się takimi osobami, zdobywają też u nas na spotkaniach wiedzę, bo mamy też, prowadzimy różne warsztaty, spotkania edukacyjne, zdobywają tą wiedzę i w momencie, kiedy tutaj dana pani na przykład powie właśnie, że zajmuje się usługami opiekuńczymi, to jest wręcz rozrywana. Takie jest ogromne zapotrzebowanie. Tak? Instytucjonalna opieka, instytucjonalne wsparcie, czy też program rządowe są niewystarczające do potrzeb opiekuńczych. Niezależnie od tego, czy rozmawiamy o Bydgoszczy, czy o innych miastach, czy wsiach w Polsce.
14: to, co powinno się zmienić?
13: Przede wszystkim finansowanie tych usług, tak? I to na szczeblu rządowym. Zdecydowanie. Bez tego nie ruszymy dalej, bez tego rodziny będą w kryzysie, bez tego rodziny będą wypalone, umęczone, bez tego opiekunowie będą musieli rezygnować z pracy i żyć w ubóstwie, żeby się opiekować swoim bliskim.
14: Choruje coraz więcej osób na chorobę Alzheimera. Czy pani rzeczywiście spotkała się z takimi badaniami, danymi, może sama to zaobserwowała?
13: Tak, zdecydowanie. Dłużej żyjemy, niekoniecznie lepiej, tak? Żyjemy dłużej, jakość życia nasza bywa różna. Diagnostyka też się znacznie poprawiła, tak? Kiedyś tylko robiło się rezonans czy jakąś tomografię i mniej więcej się określało i zazwyczaj wrzucało się wszystko do jednego worka, bo najprościej wrzucić do choroby Alzheimera, tak? Więc ona jest najczęściej diagnozowana, aczkolwiek z racji tego, że ta diagnostyka jednak się rozszerzyła, te badania są naprawdę na coraz lepszym poziomie. Coraz szybciej, na wcześniejszych etapach możemy zdiagnozować objawy przede wszystkim demencji, bo tak jak mówiłam, demencja może się pojawiać zarówno w chorobie Alzheimera, jak i w innych chorobach neurodegeneracyjnych, tak jak choroba Parkinsona. W stwardnieniu zanikowym bocznym również na przykład mogą być te objawy demencji, mogą być różne typy. Jakby choroba Alzheimera jest tu najbardziej rozpoznawalna, tak? I niestety będzie nas coraz więcej. Dane są okrutne, zarówno polskie, zarówno europejskie, zarówno światowe. Niestety osób chorujących będzie coraz więcej. Statystycznie się patrzy na to, że co trzeci z nas będzie opiekunem takiej osoby, która zmaga się z demencją. Tak jak tutaj nasze działania, czyli budowanie takiej społeczności osób, które wzajemnie siebie rozumieją, tak? Bo każdy ma ten trud opieki, każdy wie, z czym się mierzy, wie, jak jest trudno i w momencie, kiedy przychodzi na takie spotkanie, na przykład grupy wsparcia, jest wśród swoich osób, tak, które mierzą się z podobnymi problemami, które rozumieją, które będą się śmiały z tych samych rzeczy, gdzie normalnie jak pójdziemy, nie wiem, do znajomych, do rodziny, będziemy się wstydzili o tym mówić, nie będziemy chcieli bliskich obciążać problemami, które się dzieją, a na takim spotkaniu można naprawdę porozmawiać o wszystkim.
14: Czy to jest rzeczywiście choroba osób w podeszłym wieku? Jak to wygląda? Czy te pierwsze sygnały pojawiają się może jakoś wcześniej?
13: Generalnie najczęściej tak. To jest choroba osób po 60 roku życia. Najczęściej się ją tutaj klasyfikuje i diagnozuje, tak? Jeżeli chodzi o sygnały, no sygnały mogą być banalne. Od prostych rzeczy przyjeżdżamy na przykład zawsze do mamy na niedzielny obiad i przypaliła zupę. Albo już nie jest tak pyszna jak kiedyś, bo na przykład nie doprawiła, tak? Albo w drugą stronę, przestaje mama nas zapraszać na ten pyszny niedzielny obiad, bo już wie, że właśnie coś jest nie tak, że sobie nie radzi, że ten obiad już nie jest tak smaczny jak kiedyś, a nie potrafi podejść do tego racjonalnie i jakby samej siebie zdiagnozować, skąd się to wzięło, prawda? Pojawiają się na przykład problemy z płatnościami, bo klasycznie się mówi, że pamięć, ale to nie jest takie oczywiste, tak? Pojawiają się na przykład problemy z higieną, bliski nas, nasz może się rzadziej kąpać, tak? To nie jest wszystko od razu wiadomo, nie wrzucamy tego do jednego worka,

0: mieli taką informację, taki komentarz, prawda?
1: Opieka nad osobą z chorobą otępienną to duże poświęcenie, przyznaje pani Elżbieta, której siostra zachorowała na Alzheimera.
2: To znaczy się, ja zauważyłam u siostry, ona strasznie schudła. To było tak gdzieś 3 lata temu. Strasznie schudła, no i zaczęłam chodzić z nią po lekarzach, niby okazało się wszystko okej. Ale zauważyłam, że to, co ja do niej czasami mówię, albo każę jej coś zrobić, ona tego nie wykonuje. Jak zadzwoniłam do niej, na przykład ona samotna, nie ma rodziny, jak zadzwoniłam, zapytałam, czy to zrobiła, to powiedziała, ale przecież ja, ty mi nic nie mówiłaś. I zauważyłam, że ma problemy z pamięcią. Do psychiatry, praktycznie leczyła się u psychiatry od 2013 roku, ponieważ miała depresję lękową, ona miała takie płaczki, ją brały, byle co, to już zaraz płakała. No i tak się zaczęło od tej demencji. I tu właśnie pani Monika u nas na klatce w Fordonie była wywieszka, że jest taka grupa. Zaczęłam na tą grupę chodzić, dowiadywać się, co mogę zrobić dla siostry. Wiadomo było to, że nie mogłam ją wziąć ani do siebie, ani pójść do niej, ponieważ mam swoją rodzinę. I zaczęłam działać. Zaczęłam od stopnia niepełnosprawności, po asystenta, aż w końcu złożyłam wniosek o Dom Pomocy Społecznej, ponieważ nie dałabym rady zabezpieczyć jej bezpieczeństwa, bo mieszkała sama, a tam gaz, także już były momenty takie, że no jeździłam z obiadami. Doszło do tego, że do DPS-u złożyłam wniosek w sądzie, bo to bez jej zgody, bo ona nie wyrażała na to zgody. No ale także sprawa się odbyła, została przyznano, że należy umieścić w DPS-ach, ponieważ no, dla bezpieczeństwa jej i sąsiadów po bloku mieszkała. No i dzisiaj już jest siostra w DPS-ie, z czego bardzo się cieszę. Jestem tak zadowolona, bo jest też tutaj na Łomżyńskiej. Wzięli pod uwagę to, że jest jako samotna, ma tylko jedną siostrę. Także odwiedzam ją, jest zadowolona z pobytu. Tu zdaję sobie sprawę, że ona nie kojarzy, gdzie jest, nie? Ale jest zadowolona, jest zaopiekowana, z czego ja też jestem zadowolona i się cieszę. I taka jest moja historia. Próbowałam z nią rozmawiać w ten sposób, że lekarz zleci taką rehabilitację, bo nie chciałam jej bezpośrednio mówić, że to jest DPS, ponieważ mogła sobie tam kojarzyć z pobytem brata. No to mówiła, że zgodzi się, nie? Także no, jak ją przeprowadzałam do DPS-u, być może ona kojarzy to miejsce, bo na Łomżyńską chodziła też do przychodni, więc może kojarzyć to miejsce, ale przyjęcie było w miarę, tam nie stawiała żadnego oporu. Także no, powiem szczerze, godziła się na wszystko, nie? Początki, dopóki, znaczy się o to wszystko się starałam, no to może to było tak trochę jeszcze w jej podświadomości inaczej. No tak sobie powiedziała, że tam załóżmy ona tu, jak asystent miał przychodzić, że ona tu nikogo nie wpuści do domu i tego. Ale później jak pani zaczęła przychodzić, no to ja też przyjeżdżałam, żeby ją tak wprowadzić w to, nie? Także jakoś na to wyraziła zgodę. I
3: jak to na początku wygląda?
2: Przyjeżdżałam do niej, żeby zrobić posiłek, żeby zjadła. Znaczy to tam siadałam, czasami z nią i zjadałam, ale jak nie miałam czasu, to zostawiałam, jechałam do domu. Dla mnie taki człowiek jest wycofany. Ona nie podejmowała jakichś tam rozmów, skoro kiedy na przykład pytałam ją o coś, bo rzeczy chowała. Wszystko tak jak gdyby się pakowała gdzieś. Wszędzie wszystko, tam sztućców nie było w domu, znaczy tam u niej także jak ten to jeździłam ze sztućcami. To znaczy, to jest moje odczucie było takie, że ona się wycofuje, a jak za dużo zadawałam pytań, to stawała się nerwowa.
3: Ale to jest tak, że no bo czasami chyba członkowie rodziny też rezygnują, prawda, z pracy, z...
2: To znaczy, ja akurat jestem na emeryturze też i no podjęłam taką decyzję po prostu nią się zająć, ale coś zrobić dla niej, żeby mnie nie ucierpiała to ja, bo wiadomo, ona nie zdawała sobie już z pewnych rzeczy sprawy. Ja natomiast się denerwowałam, a z kolei też nie chciałam jej, dlatego zaczęłam uczęszczać tu na tą grupę, bo dużo się nauczyłam cierpliwości do tych ludzi z tymi chorobami, także no po prostu albo nie odzywałam się do niej, bo jak widziałam, jak to się mówi, jakiegoś focha miała czy coś, nie, przemilczałam albo wyszłam do innego pokoju. W każdym bądź razie, no jest to trudne, ale no taką podjęłam decyzję, żeby jej pomóc. Ciężkie dla mnie, bo ja jestem też po chorobie.

0: no dla mnie to było ciężkie, bo wiadomo, z tyłu głowy mam swoją chorobę, nie? Także, no ale mówię, przy pomocy tu Moniki właśnie dałam radę i...
1: Ważne są takie grupy wsparcia.
0: Bardzo, bardzo i polecam, naprawdę polecam tym, którzy zmagają się z takimi problemami, nie?
1: Jeszcze zapytam, czy coś według Pani powinno się zmienić?
0: No podejrzewam, że na pewno, żeby tego więcej było. No nie wiem, no ja akurat mówię, no trafiłam tak, że udało mi się tego asystenta załatwić, bo siostra, załóżmy, mogła... No była taka już w takim stanie, że ktoś z nią musiał być tam parę godzin przynajmniej. Ale uważam, że takie osoby większe to wsparcie powinny mieć, nie? Więcej może ośrodków też takich, bo też powiem, chodziła na przykład na takie terapie zajęciowe dzienne, na pobyt dzienny, nie? To też są rzeczy, które są przydatne takim osobom, bo przynajmniej one się czują, bo są wśród ludzi, nie? Polecam, znaczy się w ogóle grupy polecam i przede wszystkim, żeby trochę zadbać o tych ludzi.
2: Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że do 45% ryzyka demencji może być związane z czynnikami, które można ograniczać, a chodzi m.in. o brak aktywności fizycznej, palenie, szkodliwe picie alkoholu czy nadciśnienie. 21 września obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera.
3: SK Bydgoszcz.
2: Od piątku ruch na Placu Wolności w Bydgoszczy przywrócony. Nowa jezdnia wyłożona jest kamienną kostką. Skrzyżowanie z ulicą Gimnazjalną otrzymało wyniesioną formę. Kierowcy mogą poruszać się wyłącznie w kierunku ulicy Gdańskiej. Jezdnia jest węższa. Chodnik został poszerzony z przeznaczeniem m.in. na letnie ogródki lokali gastronomicznych. Wprowadzony jest obustronny zakaz zatrzymywania się za samochody od strony ulicy Gimnazjalnej i Piotra Skargi. Przy wjeździe na wyniesione skrzyżowanie wjadą w strefę ograniczonej prędkości 30 km na godzinę obowiązującą na Placu Wolności. Wprowadzony zostanie kontraruch rowerowy. Na Placu Wolności dosadzonych zostało 21 drzew, m.in. jarzęby szwedzkie i lipy. Zielonego charakteru nabrał też dawny wybrukowany postój taksówek. Do jego aranżacji wybrano gatunki o dużych walorach dekoracyjnych i odporne na warunki miejskie. Kompozycje roślin składają się m.in. z formowanych żywopłotów, trzmielin, hortensji, róż, tawu, kosodrzewin, traw ozdobnych. Są też cebule krokusów, tulipanów oraz cebulicy syberyjskiej. Specjalne kraty wokół drzew zapewniają wygodę pieszym oraz odpowiednie nawodnienie roślin.
3: SK Bydgoszcz News.
4: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rachwalska. 44-latek z Bydgoszczy odpowie za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim. Mężczyzna na początku września przy ulicy Gdańskiej, rzucając butelkami, doprowadził do zapalenia się zaparkowanego tam auta oraz dachu jednego z dyskontów spożywczych. Został zatrzymany w miniony poniedziałek wieczorem na terenie Śródmieścia. Ma policyjny dozór i czeka go sprawa w sądzie. Nie wszystkie szkoły są otwarte dla harcerzy i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na zbiórki czy pomagają przy biwakach. Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP.
5: Inicjatywa Szkoła Przyjazna Harcerstwu polega na tym, żeby wyróżnić te szkoły, które pomagają nam na co dzień w swojej działalności, nie przeszkadzają harcerstwu, a właśnie zachęcają swoim otwartością, swoim sercem, swoimi otwartymi drzwiami do tego, żebyśmy jeszcze chętniej działali i funkcjonowali, żebyśmy te dzieci, które są bardzo chętne, żeby harcerzami być, nagrodzić.
1: A w jaki sposób te szkoły tutaj wychodzą z inicjatywą, otwierają drzwi?
5: To przede wszystkim możliwość prowadzenia zbiórek na terenie szkoły, co nie jest takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Możliwość organizacji biwaków, imprez, zapraszania rodziców, udostępnienia właśnie struktury, infrastruktury szkoły. Czy też są takie szkoły, które mają wyznaczoną specjalną osobę, która za harcerstwo odpowiada i z którą się kontaktujemy. Robienie naborów w szkole, współorganizowanie jakichś wspólnych imprez, pikników, biwaków dla dzieci tych szkół.
1: Gdyby Pani jeszcze wyjaśniła, w jaki sposób będziecie te szkoły nagradzać, czy wychodzić tutaj z inicjatywą?
5: Przede wszystkim, jeśli ktoś z rodziców, instruktorów, czy z samej szkoły, czy drużyny harcerskiej wyjdzie z taką, znaczy mam w głowie, że ta szkoła zasługuje sobie na tytuł szkoła przyjazna harcerstwu, musiałby wypełnić ankietę zgłoszeniową. My na tej podstawie będziemy weryfikować, na ile ta pomoc jest tylko pomocą w otwarciu drzwi raz na miesiąc, a jak to wygląda, czy jest to stała współpraca. I jako kapituła będziemy przyznawać ten tytuł na 3 lata. Tytuł, który ma dać prestiż szkole, że właśnie tam harcerze zawsze są mile widziani. To będzie w formie takiej tabliczki, którą można przyczepić gdzieś na murze szkoły, czy też na tablicy w środku szkoły.
1: W widocznym miejscu,
5: tak, żeby się też tym trochę pochwalić. No i oprócz tego też będzie też możliwość składania dodatkowo wniosków dotyczących patronatu zarówno wojewody, jak i pani kurator i uzyskania jakby też środków na funkcjonowanie akurat danego wydarzenia, na które to on zostanie udzielony taki.
1: Z pewnością będzie jeszcze czekać na te sygnały chociażby od rodziców, ale pani na pewno ma mniej więcej ogląd sytuacji, jak to wygląda w naszym województwie. Szkoły są rzeczywiście otwarte, współpracujecie z wieloma placówkami, są takie, gdzie rzeczywiście można by było nad tym jeszcze popracować?
5: Tak, mamy bardzo dużo szkół, które współpracują z harcerstwem od zawsze i rzeczywiście są otwarte. Są niestety też takie, które te drzwi zamykają i to nas trochę niepokoi, trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł przyjazny, szkoła przyjazna harcerstwu wprowadzić też na terenie naszego województwa. Bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że musi, nie ma miejsca, bo tam jest sala lekcyjna, co rozumiem oczywiście, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto, a nasi harcerze nie zawsze mają się gdzie podziać, szczególnie w dużych miastach. To jest chyba największy problem.
1: W mniejszych jest
5: łatwiej, zresztą tam też spotykają się w innych miejscach, nie tylko w szkołach, ale rzeczywiście jest dużo łatwiej w mniejszych miejscowościach niż w tych dużych.
1: No i wtedy ci dyrektorzy zobaczą, że tamci dostali wyróżnienie.
5: Dokładnie i myślę, że to też jednak jest prestiż, taki chęć pokazania, że my też możemy.
1: Zapytam jeszcze o samo harcerstwo. Jak to wygląda na przestrzeni lat? Gdyby pani mogła powiedzieć, czy zainteresowanie jest mniejsze, większe na tym samym poziomie?
5: Myślę, że jest zdecydowanie większe, szczególnie w tym ostatnim okresie. Coraz więcej mamy telefonów od dyrektorów szkół, żeby takie drużyny zakładać, ale też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną i ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła, że nie wiedzą, że nie mogą jeszcze pójść, bo są za młodzi, nie pójdą jeszcze do wojska, ale mogą przyjść do harcerstwa i my nie uczymy tu wojskowych rzeczy absolutnie, ale uczymy przygotowania się do życia i do różnych trudnych, kryzysowych sytuacji. I myślę, że to jest ten właśnie czas na jeszcze większy rozkwit harcerstwa.
1: Czyli dla niektórych to może być taki początkowy etap przed dalszym rozwojem?
5: Tak, wielu z naszych młodych ludzi idzie później, zakłada inny mundur. Bardzo dużo mamy w WOT-ie naszych harcerzy na przykład.
1: Czy w dzisiejszych czasach samo harcerstwo może być taką alternatywą na przykład dla smartfonów, dla komputera?
5: Absolutnie, że tak. Myślę, że zawsze mogło być. My przez te 100-kilkanaście lat już istnienia tej organizacji, tego ruchu, zawsze pokazujemy, że warto spędzać ten czas jednak na świeżym powietrzu, jednak z innymi ludźmi, chociaż absolutnie nie uciekamy od nowoczesnych sprzętów i od smartfonów, ale jednak ograniczamy to mocno.
4: Przyznanie tytułu Szkoły Przyjaznej Harcerstwu nic nie kosztuje. Szkoła dostanie certyfikat lub tabliczkę i prawo do używania tytułu. W Kujawsko-Pomorskiem w organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy młodych ludzi.
3: SK Bydgoszcz.
4: Budowa nowego budynku szpitala Biziera w Bydgoszczy zostanie wznowiona. Prace wcześniej przerwano po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą. Oprócz nowego budynku będzie wzniesione też lądowisko dla śmigłowców LPR, mówią prorektor do spraw Kolegium Medicum UMK profesor Dariusz Grzamka i dyrektor szpitala Agnieszka Rogalska oraz przedstawiciel wykonawcy Mariusz Churylski.
6: No, dość złożony proces, jak zwykle to nie jest jedna przyczyna, tylko wiele naraz. Oczywiście należy wspomnieć COVID, no bo to w zasadzie wiele inwestycji doświadczyło i my też. Związane później z tym ogromna inflacja i wzrost cen, no i także problemy z dostępem do pracowników. Natomiast to jest ogromna inwestycja, bardzo złożona inwestycja, równocześnie wykonywana w rygorze zamówień publicznych oczywiście, co zdecydowanie zwiększa kompleksowość tego całego projektu. i no niestety to nie wyszło. Natomiast myślę, że tym razem tak dobrze to przygotowaliśmy, w taki sposób będziemy współpracować też z wykonawcą, że w połowie 2028 roku, tak jak planowaliśmy, nie mamy innego wyjścia, zakończymy ten budynek. Drugą sprawą jest to, że on jest po prostu bardzo potrzebny. W tej chwili mamy ogromne braki, jeżeli chodzi o powierzchnię, o potrzeby związane z hematologią, na przykład z zachowaniem odpowiedniego standardu leczenia pacjentów, że jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby ten budynek powstał jak najszybciej i był jak najlepszy. Jak zawsze przy tak dużych oczywiście kontraktach, tak dużych pieniądzach, to wszystko jeszcze trwa i będzie oczywiście w jakiś sposób będziemy kończyli. Natomiast no, tą współpracę po prostu zakończyliśmy, przejęliśmy budowę i nowy wykonawca w zasadzie w tej chwili wchodzi i no, bardzo, bardzo dynamicznie zaczyna.
7: Zostało wykończenie budynku. W tej chwili mamy stan surowy zamknięty i zostało wykończenie budynku i jego wyposażenie. Teoretycznie musimy budynek oddać do końca 2028 roku. Umowa przewiduje, że po pierwszym kwartale 2028 ta inwestycja, na którą dzisiaj zostanie podpisana umowa, powinna zostać zakończona. Wszystkie działania prowadzili pracownicy Collegium Medicum, ponieważ przypominam, że inwestorem tej inwestycji jest uczelnia Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rzeczywiście rozstaliśmy się polubownie i czekaliśmy na możliwości wznowienia inwestycji, na zgodę Ministerstwa Zdrowia, na rewaloryzację, na dofinansowanie i przejście do kolejnego etapu. Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, no, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. My rozwijamy się bardzo intensywnie i po prostu zrobiło nam się już tutaj bardzo ciasno. Ponadto powstanie oddział hematologii z oddziałem przeszczepowym to jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ no, niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze. Oprócz tego oddział rehabilitacji i jeszcze jednostki pomocnicze, takie jak dział centralnej sterylizacji. Długo wyczekiwane lądowisko dla helikopterów, ponieważ jak wiemy, nasze dotychczasowe lądowisko już nie może być używane. Powstał budynek stomatologii. Rozwijamy się bardzo intensywnie. Zakładano, że będzie tu ponad 100 nowych łóżek, natomiast sytuacja tutaj jest bardzo dynamiczna, ponieważ sektor ochrony zdrowia przez te 10 lat się mocno zmienił. Bardzo dużo procedur przeszło z lecznictwa zamkniętego do lecznictwa ambulatoryjnego. W związku z tym ta liczba łóżek będzie dostosowywana na bieżąco do potrzeb. Ponieważ sprzętu, którym musimy wyposażyć ten budynek, jest bardzo dużo, to na pewno te prace będziemy musieli prowadzić już od zaraz równolegle. W tej chwili lądowisko dla helikopterów było zamknięte, ponieważ ze względu na toczące się inwestycje była utrudniona możliwość lądowania helikoptera. W momencie oddania budynku wznowi się możliwość lądowania helikoptera w szpitalu. No to jest szczególny moment, dlatego że no, wzbogacimy się tak naprawdę o jeden oddział nowy, oddział rehabilitacji. To pozwoli nam jakby zamknąć ten krąg leczenia pacjentów od lecznictwa ambulatoryjnego po leczenie operacyjne i potem rekonwalescencję. Poza tym, tak jak wcześniej wspomniałam, oddział hematologii i ośrodek przeszczepowy to jest coś, na co to województwo bardzo mocno czeka. Budynek jest usytuowany między starym głównym budynkiem szpitala, a tak zwanym popularnie nazywanym pawilonem, czyli między dwoma tymi starymi częściami szpitala i będzie połączony specjalnym łącznikiem z głównym budynkiem szpitala.
8: Myślę, że nasz zakres stanowi kontynuację już rozpoczętych i w dużym zaawansowaniu prac poprzez poprzedniego wykonawcę. Rozpoczynamy od przede wszystkim sprawdzenia stanu istniejącego i po sprawdzeniu, po zweryfikowaniu będziemy przystępować do zasadniczych prac, które już należą do naszego zakresu. Są do zrobienia instalacje wewnętrzne, całe wykończenie plus teren zewnętrzny, drogi dojazdowe, lądowisko dla helikopterów. Nie jest to pierwsza inwestycja, gdzie będziemy ją realizowali na terenie istniejącego szpitala. Mamy w tym doświadczenie. Z pewnością będą pewne utrudnienia, pewne wyłączenia, pewne zamknięcia dróg dojazdowych. Natomiast postaramy się, aby jak najmniej uciążliwie one przebiegały i w uzgodnieniu z władzami szpitala. Budownictwo w Polsce ma duży wymiar sezonowy i w dużej mierze zależy też od warunków pogodowych, atmosferycznych. Natomiast radzimy sobie z takimi rzeczami. Tu jest o tyle lepiej, że stan surowy zamknięty praktycznie jest. Mamy elewację, więc będziemy mogli przystępować do prac wykończeniowych. Zbliżamy się do okresu takiego jesienno-zimowego, więc te temperatury będą mniej sprzyjające. Natomiast realizujemy takie roboty w trudniejszych warunkach i ze dobrym skutkiem. Mamy półtora roku na zrealizowanie tego typu instalacji, dokończenie po poprzednim wykonawcy tego obiektu z pozwolenia na użytkowanie. Myślę, że nie spotkamy jakichś większych problemów, które powstały podczas realizacji poprzedniego etapu. Na tą chwilę termin nie jest zagrożony, mamy to przeanalizowane, dobrze. Transporty, jeżeli chodzi o transporty, o całą logistykę, która będzie związana z przywożeniem materiałów, z zestawami, też i z pracami w późnych godzinach, no, pewnie będą pewnym utrudnieniem. To nie jest tak, że przy tak dużej inwestycji to się odbędzie tak bezproblemowo. Będą na pewno uzgodnienia, będą tymczasowe organizacje ruchu robione na bieżąco.
4: W nowym obiekcie znajdą się m.in. intensywna terapia i blok operacyjny, a także oddziały hematologii, otolaryngologii i rehabilitacji. Na zakończenie inwestycji jest półtora roku, a koszt prac to ponad 200 milionów złotych.
3: SK Bydgoszcz.
4: Rusza remont elewacji gmachu 6 liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. W zabytkowym budynku wyremontowana zostanie też sala gimnastyczna. Odbiory w sali gimnastycznej planowane są przed nowym semestrem, natomiast prace konserwatorskie przy elewacji zostaną wykonane do końca przyszłego roku. Całość pracy finansowana będzie z budżetu miasta. W ciągu najbliższych miesięcy powinna zakończyć się rozbudowa Opery Nowa w Bydgoszczy. To jedna z najważniejszych inwestycji w dziedzinie kultury w naszym regionie. W nowym skrzydle, tak zwanym czwartym kręgu, trwają intensywne prace wykończeniowe. Oprócz operowej sali kameralnej z fosą orkiestrową dla 70-osobowego zespołu, widownią na 500 osób, znajdą się przestrzeń wystawiennicza i sala kinowa. Niestrzeżony przejazd kolejowy w Ostromecku wzięli pod lupę bydgoscy policjanci. Do obserwacji wykorzystali drona. I niestety 5 kierowców nie zatrzymało się, widząc znak stop. A w takim miejscu każdy kierowca musi upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg i dopiero wtedy może kontynuować jazdę. Sprawcy wykroczeń nie zostali ukarani mandatem karnym lub pouczeni. To okazja, by odstawić auto na chwilę i przetestować, jak działa kolej w regionie. Będzie można zamienić auto na darmowy pociąg Arrivy. To już 22 września z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dnia Bez Samochodu. Zachęca do tego mieszkańców samorząd województwa. Wystarczy posiadać dowód rejestracyjny auta i wymienić go na bezpłatny bilet w kasie biletowej na dworcu głównym w Bydgoszczy lub w Grudziądzu lub bezpośrednio u obsługi pociągu. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy ani wcześniejszego doświadczenia. Szlachetna Paczka szuka 250 wolontariuszy w województwie kujawsko-pomorskim. W ubiegłym roku dzięki ich zaangażowaniu pomoc otrzymało ponad 1200 rodzin z naszego województwa, a łączna wartość wsparcia wyniosła ponad 4,5 miliona złotych.
3: SK Bydgoszcz News.
4: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwalska. Coraz więcej pacjentów idzie do apteki się zaszczepić. Są dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nowy sezon. Zainteresowanie rośnie, przyznaje Dawid Macieszczyk, aptekarz z Bydgoszczy.
9: Już od kilku lat coraz bardziej rośnie ta liczba pacjentów, którzy przychodzą. Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. Natomiast jeśli chodzi o taką informację, tutaj jeśli chodzi o szczegóły, to dużo, ale od szczegółu do ogółu, czyli w Polsce, dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego mówią o tym, że powinno się wyszczepić 10 milionów Polaków z chorobami przewlekłymi, natomiast wyszczepienia są na poziomie procentowym, czyli to było na przykład w roku 2024-2025, w tym sezonie było 1,7 miliona, więc są to tylko znikome procenty. A dlaczego tak mało? Być może ci pacjenci boją się, że grypa czy szczepienia spowodują lawinę jakichś działań niepożądanych, co nie do końca jest faktem naukowym, bo choroby takie jak grypa mogą spowodować nasilenie chorób przewlekłych, na przykład choroby układu krążenia czy choroby cywilizacyjne, grypa nasila, więc to szczepienie jest tutaj odgrywa bardzo ważną rolę.
1: A kto powinien rzeczywiście rozważyć te szczepienia najbardziej?
9: Najbardziej to szczepienia powinny rozważyć takie grupy wiekowe jak dzieci, młodzież, to jest do 18 roku życia, ale to w POZ-cie, czyli podstawowej opiece zdrowotnej, tutaj apteki nie odgrywają roli. Natomiast osoby dorosłe w aptekach mogą się zaszczepić. Najbardziej chyba chodzi o osoby właśnie, po pierwsze, powtórzę, z przewlekłymi chorobami, typu cukrzyca na przykład lub inne choroby metaboliczne. To już chorują na to bardzo młodzi ludzie. I szczególnie osoby, seniorzy, którzy są objęci tym ustawowym wiekiem, czyli 65+. To tutaj szczególnie zachęcamy tych naszych seniorów.
1: A to, że można zaszczepić się od niedawna w aptece, to może kusić?
9: Może kusić. Pacjenci od długiego czasu pytali, czy mogą w tak zwany sposób wdepnąć do apteki i realizując receptę, czy mogą od razu się zaszczepić.
10: Wpaść i wypaść.
9: Tak, po prostu wpaść i wypaść. Natomiast jest tu troszkę procedur, nie aż tak dużo może jak w POZ-cie, bo tam trzeba troszkę czekać. Natomiast są kolejki. Natomiast w aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
1: A co trzeba zrobić, żeby móc zaszczepić się w aptece?
9: Wystarczy podejść do apteki. Można poprosić o dogodny dla siebie termin i w ten sposób farmaceuta czy technik farmaceutyczny zapisuje już nie w segregatorze. Ten segregator już nie zginie, nie ma takiej obawy, że będzie szukany. Teraz weszło wszystko online i ta lista jest. Nawet już możemy wpisać jakieś szczepionki. Te konkrety są już sklasyfikowane, zdigitalizowane. No a w dniu szczepienia wypełnia się kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego. Przed szczepieniem taka osoba też jest prowadzony wywiad przez farmaceutę, osobę szczepiącą. No i to są wszystkie procedury.
1: Myśli pan, że ta liczba będzie się zwiększać zainteresowanych, którzy kiedyś się nie szczepili?
9: Myślę, że przekaz medialny może zrobić swoje. Takie osoby jak pan redaktor czy media społecznościowe mogą odgrywać tutaj ogromną rolę. Zacytuję tutaj słowa jednego z aktorów, nie pamiętam już nazwiska, ale powiedział, że on o wielu rzeczach wielkich dowiedział się właśnie z piosenek. Może nie spłaszczam tutaj, że będą śpiewać o szczepieniach, ale mówiąc pół żartem, natomiast jeśli chodzi o media, mają ogromną rolę. Ludzie wierzą w to, co jest w internecie. Jeżeli będzie to nagłaśniane przez takie osoby, na przykład jak pan, czy media, tak jak wspomniałem, to myślę, że dotrze to bardziej do świadomości i ten procent z roku na rok będzie coraz większy osób wyszczepionych.
1: W tym sezonie mamy 3 rodzaje szczepionek? Jak to?
9: W tym sezonie 2026-2027 posiadamy 3 szczepionki.
1: A kto najczęściej przychodzi? To są rzeczywiście może osoby starsze, w średnim wieku młodzi?
9: Tutaj z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o zapisywanie się i pobyt w aptece, to są rzeczywiście seniorzy, ale też osoby, które posiadają rodziny typu na przykład mamy, troskliwe mamy przychodzą i też decydują się przyjść. Jeżeli chodzi o seniorów 65+, nie trzeba mieć recepty, wystarczy przyjść na umówiony termin, farmaceuta wystawia taką receptę w pełni refundowaną i szczepienie również jest w pełni pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a pozostali dorośli od 18 do 65, w zależności od kwalifikacji mogą być na 50%.
4: Dla części pacjentów szczepienie w takim miejscu to wygodne rozwiązanie, mówi pan Bartusz.
11: Bardzo sprawnie, szybko, krótka ankieta i wszystko poszło jak można było się spodziewać tak naprawdę.
1: Przeciwko grypie.
11: Tak, przeciwko grypie, tak.
1: Dlaczego akurat zdecydował się pan na aptekę? Nie wiem, szybciej jakoś jak to wygląda?
11: Tak, szybko, nie potrzebowałem też recepty wcześniej załatwiać i tak naprawdę mogłem to zrobić od ręki, naprawdę. Można było się zapisać przez internet, także bardzo wygodnie.
1: Wystarczy się zapisać, potem pan przychodzi i co? To jest krótka jakaś procedura.
11: Tak, wystarczy wejść na stronę po prostu tutaj apteki i wybrać sobie jeden z dostępnych terminów i po prostu przyjść. I nawet nie potrzeba recepty, recepta jest wypisywana na miejscu.
1: Zawsze regularnie szczepi się pan przeciwko grypie?
11: Akurat na grypę pierwszy raz i dzisiaj się szczepię.
1: Co pana skłoniło?
11: Oczekuję akurat dziecka, to powiem szczerze, i chcę się zabezpieczyć gdzieś tam w ten sposób.
1: To szybciej niż na przykład w przychodni gdzieś tam?
11: Pewnie tak, bo tak naprawdę to chodzi dodatkowy etap właśnie przychodni, nie? Żeby zapisać się najpierw do lekarza i poprosić o receptę i dopiero potem wykupić ją i się zaszczepić. Także kilka dodatkowych kroków.
1: Bez kolejki.
11: Tak, bez kolejki. Tak,
1: dobry pomysł, że tak można w ogóle.
11: Super pomysł dla mnie.
4: Żeby zaszczepić się w aptece, trzeba wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia i omówić termin. W aptekach mogą szczepić się osoby dorosłe. Na miejscu farmaceuta przeprowadzi kwalifikację i poda szczepionkę. Przeciw grypie można zaszczepić się również u lekarza rodzinnego.
3: SK Bydgoszcz.
4: W poniedziałek ruszą praktyczne warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Bydgoszczy i regionu. Organizuje je Wydział Farmaceutyczny Kolegium Medicum UMK. To okazja, by eksperymentować. Przygotowano 30 warsztatów.
10: Marek Foksiński, jestem dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Kolegium Medicum Bydgoszcz.
12: Porozmawiamy o kolejnej, 9. już edycji praktycznych warsztatów.
10: To już generalnie stało się tradycją, że organizujemy tego typu spotkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Nawet jeżeli chcielibyśmy zrezygnować, to szkoły już wpisały w kalendarz wydarzeń, przede wszystkim właśnie te wrześniowe, ale i również te na przełomie stycznia, lutego. Mamy już 9. edycję, która nadal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tej chwili zgłosiło się do nas ponad 800 osób z 23 szkół. Oferujemy zajęcia, przede wszystkim zajęcia praktyczne. To co prawda są krótkie spotkania, bo półtorej godziny czas nie pozwala na jakąś większą, że tak powiem, możliwość zapoznania się bliżej z technikami, ze sprzętem, który wykorzystujemy zarówno w pracy dydaktycznej, jak i naukowej. Niemniej jednak mogą przynajmniej zobaczyć, spróbować samodzielnie jakieś drobne reakcje, czy ewentualnie jakieś procedury z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego ci młodzi ludzie trenować. Warsztaty mają na celu przede wszystkim zapoznanie tych młodych ludzi z ofertą, szczególnie z racji czekających ich wyborów ścieżki życiowej, bo to są najczęściej uczniowie ostatnich, przedostatnich klas, czyli tuż przed maturą. I to też pozwala im zapoznać się z ofertą wydziału, jeżeli chodzi o kierunki, w których kształcimy, czyli tutaj diagności laboratoryjni, farmaceuci czy kosmetolodzy. Sporo się dzieje również w tej materii, ciągle mamy zmiany, w tej chwili wprowadzamy standardy dla farmacji, w opracowaniu są standardy dla analityki, ale również toczy się wielki bój o kosmetologów, o to, żeby usankcjonować ten zawód. Osobiście chciałbym, żeby to był zawód medyczny i służył przede wszystkim ludziom z problemami skórnymi, chociażby w przebiegu różnych przewlekłych chorób, ale i również tutaj ta sfera geriatryczna, która jest coraz bardziej istotnym problemem medycznym. Uczniowie mają okazję też poznać troszeczkę to nasze środowisko, bo zarówno w trakcie warsztatów tutaj z prowadzącymi, ale zawsze przy takich okazjach dzielnie wspiera nas brać studencka i chyba oni są takim najlepszym ambasadorem wydziału. Mogą powiedzieć z doświadczenia, co się dzieje, co ich czeka, ale i też jak wygląda tutaj studiowanie, co myślę jest często jednym z kluczowych elementów przy wyborach później.
12: Czyli liczy pan na to, że przyjdą, połkną bakcyle i wrócą?
10: Mam nadzieję, że tak. Robiliśmy drobne opracowania, z których wynika, że rzeczywiście zainteresowanie troszeczkę wzrasta. Nie są to jakieś przełomowe wartości, ale rzeczywiście ze szkół, które uczestniczyły w warsztatach, zgłaszają się później, rekrutują się studenci na naszych kierunkach. Cieszy też, że mimo, że już 9. edycja, to cały czas poszerza się ten katalog nowych szkół, szkół, które jeszcze nie uczestniczyły w tym wydarzeniu. W tej edycji również liceum z Inowrocławia, z Aleksandrowa Kujawskiego, z Nowego Miasta Lubawskiego czy z Iławy będą po raz pierwszy gościć w naszych murach. Są oczywiście szkoły, które tradycyjnie już w kalendarzu wpisane mają nasze warsztaty i one zawsze od razu, jak tylko jest możliwość, zgłaszania, to zgłaszają się.
13: Beata Szefler, pełnomocnik do spraw promocji Wydziału Farmaceutycznego. Jeśli chodzi o tematy, myślę, że tych tematów, te tematy są bardzo, bardzo ciekawe. Mamy przygotowanych aż 30 warsztatów, w których bierze udział 18 katedr z naszego wydziału. Wśród tematów mamy takie tematy jak biofizyczne podstawy metod stosowanych w kosmetologii. Mamy roślinne surowce olejkowe stosowane w lecznictwie, analiza jakościowo-ilościowa wybranych substancji. Przyszli studenci, mamy nadzieję, że przyszli studenci będą mogli zbadać oporność bakterii na antybiotyki, wykryć ślady chorób w materiale biologicznym, poznać tajniki syntezy paracetamolu, zbadać tożsamość związków nieorganicznych, czy też sprawdzić, jak laboratoria toksykologiczne wykrywają substancje psychoaktywne. Myślę, że ten ostatni temat jest taki na czasie i bardzo ciekawy dla przyszłych studentów kierunków medycznych. Także oferta, myślę, że jest bardzo ciekawa. Przyszli studenci, a w tej chwili uczniowie, myślę, że nie po raz pierwszy lub po raz pierwszy mogą faktycznie pracować w profesjonalnym laboratorium pod opieką naszych pracowników. Z praktyki wiem, że jest to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie.
14: Wiktoria Starobrat, kosmetologia, trzeci rok.
15: Monika Przybysz, studentka szóstego roku farmacji i za kilka dni rozpoczynam 6-miesięczny staż.
16: Dawid Masiaszczyk, jestem studentem już trzeciego roku farmacji. Od niecałych 15 lat pracuję też w aptece jako technik farmaceutyczny.
1: Studenci biorą czynny udział, tak, w przygotowaniu?
15: Tak, uczniowie na co dzień nie mają styczności z pracą laboratoryjną i często nasze warsztaty są ich pierwszą taką stycznością z doświadczeniami chemicznymi. My jako studenci bardzo chętnie bierzemy udział właśnie w pomocy w warsztatach. Studenci bardzo chętnie zadają nam pytania, na które my odpowiadamy dotyczące rekrutacji, dotyczące późniejszej kariery po wybranych kierunkach studiów, więc myślę, że jest to dla nich bardzo cenne doświadczenie.
1: Z własnego doświadczenia też wiecie, jak to jest w szkole, prawda, że tam nie ma tego typu zajęć.
15: Tak, w szkole często nie ma czasu na to, żeby przeprowadzać różnego rodzaju doświadczenia, więc uczniowie swoją wiedzę teoretyczną mogą sprawdzić w praktyce właśnie u nas, ponieważ wydział jest nastawiony na kształcenie praktyczne, kształcenie zawodowe, więc my jak najbardziej możemy im to umożliwić.
16: Kierunki medyczne często się też kojarzą z studentom, którzy nie mieli styczności na przykład z wyższą uczelnią, z ingerencją w zdrowie i życie pacjenta, na przykład chirurg albo lekarz pierwszego kontaktu, który zapisuje leki, ale farmaceuta na przykład, uczący się na Kolegium Medicum w Bydgoszczy, ma też ogromne zadanie i też ingeruje właśnie w życie, w samopoczucie pacjenta, bo jest też często pierwszym i ostatnim też kontaktem zaraz po lekarzu. No i jest to zawód, który naprawdę cieszy się wielkim zaufaniem i to jest duża też odpowiedzialność, ale cieszymy się, że młodzi mogą zaznać tej radości z zajęć laboratoryjnych i zobaczyć na własne oczy, jak się tworzy leki, jakie one mają losy w organizmie i jak wpływają na losy pacjentów.
14: Warto wspomnieć, że mamy studentów nie tylko z kierunku farmacja. Jest to też kosmetologia i analityka medyczna. Uczniowie mają możliwość spotkać przedstawicieli z każdego z tych kierunków, porozmawiać z nami, usłyszeć od nas tak właściwie. Wiele się słyszy mitów i jakichś stereotypów na temat kierunków medycznych i uczelni medycznych, a mając do czynienia z nami, możemy im pomóc, wesprzeć ich w wyborze przyszłości.
4: Warsztaty potrwają do 25 września. Patronem jest Radio SK.
17: Cześć, tu Michał Hanczak, a razem ze mną Leon Krześniak, czyli człowiek, który jako kompozytor i producent stoi za wieloma hitami, które znacie z anteny Radia SK.
3: SK Music News.
17: Na dobry początek, numer jeden gorącej setki ubiegłego roku, jeśli chodzi o Radio SK, czego ci gratuluję. Dopóki się nie znudzisz, Mił, Izalia i Leon Krześniak, bez którego ta piosenka by nie powstała. Jak to się stało, że ta piosenka wyszła w takiej formie, bo ona w ogóle przy tych wszystkich utworach, które zrobiłeś, mam wrażenie, jest najbardziej inna.
18: Jest najbardziej inna i najbardziej wybuchła. To jest jakiś taki paradoks, ale szczerze powiem, ta piosenka wynika z bardzo, bardzo szczerej chęci współpracy pomiędzy Zalią i Miu. Oni się poznali przy okazji produkcji jednego programu telewizyjnego i mieli taką misję wspólną, że musimy w końcu coś wydać. Ja Miu kojarzyłem gdzieś tam delikatnie z YouTube'a, choć nie jest to mój świat taki, po prostu nie interesuję się za mocno tego typu jakby kontentem, natomiast po zapoznaniu się z nim zobaczyłem też, że ma mega zajawkę na muzykę i że wie, o co chodzi w ogóle w pisaniu. No i spotkaliśmy się we czwórkę z jego też producentem, Koderem, i był taki trochę dream team, bo jakby ja z Zalią z trochę takiego, można powiedzieć, świata muzyki takiej, że 70s, że jakieś takie klasyczne rzeczy przerobione, żywe instrumenty, a tutaj po prostu no, człowiek, który jest uważany głównie za influencera, z jego rapowym producentem, i połączyliśmy po prostu te dwa światy. To się jakoś tak nasyciło niesamowicie. Ten utwór powstał, realnie taki jego główny kręgosłup, jakieś 3 godziny. Ja po prostu tą sesję zamknąłem, wysłałem po prostu ścieżki te właśnie potem Koderowi. On to tam gdzieś tam po rapowemu, że tak powiem, dopieszczał, czyli żeby było grubiej, bardziej agresywnie, bardziej tak nowocześnie, można powiedzieć. No i co, no jakby wyszło jakieś takie mega smaczne połączenie z tego.
17: I poszło wiralem, a potem też radiowo bardzo mocno, czego szczerze mówiąc chyba nikt się nie spodziewał, bo nawet na samym początku, kiedy usłyszałem tę piosenkę, ona miała coś w sobie, ale nie do końca wydawało mi się, że ona ma szansę zaistnieć szerzej na antenach radiowych, a potem się okazało, że jest numerem jeden gorącej setki. Więc to jest też super, że nigdy nie wiemy do końca, co zażre. I rzeczywiście tak fajnie powiedziałeś, że ty z Zalią to takie bardziej klasyczne mimo wszystko muzyczne klimaty, takie popowe, właśnie gitarowe. Tu nowoczesny świat rapowy, influencerski, czyli trochę taka średnia powstała, bo ja mam wrażenie, że dopóki się nie znudzisz, jest trochę takie millennialsowe, takie wiesz, lata 2000, ten klimat, tak. Że trochę taka moda się zaczęła dzięki temu.
18: Aj, zdecydowanie. Ja pamiętam właśnie, jak mówiliśmy o tym wcześniej, że jak w ogóle to zjawisko, że pewna dekada nagle jest w modzie, jak to zachodzi, gdzie są te pierwsze znaki, nie? Czy one są w serialach, czy w filmach, czy nagle jakiś gwiazdor albo idol nastolatek po prostu zaczyna się w jakiś sposób nosić. Szczerze nadal nie znam tej odpowiedzi, ale ta fala tutauzenowa już wtedy się zaczęła, ona jeszcze jest i podejrzewam, że jeszcze kilka fajnych utworów usłyszymy, które gdzieś tam wokół takiej stylistyki krążą. No i tak, no my się złapaliśmy chyba jako pierwsi, jakby tak mam wrażenie,
17: w Polsce na pewno.
18: W Polsce, że okej, teraz jakby po prostu wracam do tutauzenu. Dla mnie to jest taka dekada, no ja byłem absolutnie dzieciakiem w tutauzenach i po prostu tworzenie takiej muzyki dla mnie jest pozbawione całej tej analizy i tego mojego muzycznego ego, które po prostu nasyciłem będąc w akademii muzycznej i potem jakby przez lata tworzenia z artystami. Dla mnie to jest zabawa. Jakby ja z powrotem jestem dzieciakiem, kiedy robię taką muzykę. Też fajne i odświeżające.
17: I przy okazji odbiorcy też mogą się trochę cofnąć w czasie i sobie przypomnieć te swoje MP3-ki i innego typu historie.
18: Oj tak.
17: Tam Słońce, gdzie my? To jest kolejny hit wielki, za którym też stoisz, troszkę starszy, chociaż no, mówmy się, też całkiem świeży i całkiem aktualny. Jak się stało to, że pracowaliście z Wiktorem Dydułą?
18: My generalnie znaliśmy się przez wiele lat, tak bardzo, bardzo, mogę to zdradzić. My przez jakiś czas chyba nawet nie mieliśmy sympatii co do siebie. Były jakieś dziwne historie za nami, które w końcu sobie wyjaśniliśmy. Generalnie mieszkaliśmy obaj wokół Trójmiasta, jakby tam Kaszuby, te tereny, i się widywaliśmy gdzieś tam przy różnych okazjach. Nawet zarobkowo graliśmy w restauracjach przez jakiś czas. Ja vis-a-vis, okno w okno w jednej knajpie, Wiktor w drugiej.
17: Czyli taka konkurencja była, może dlatego się nie lubiliście na początku.
18: Tak, tam coś było takiego, no zabawne. To jest teraz z perspektywy czasu. Teraz się bardzo lubimy i w ogóle jest to świetne. Lubimy ze sobą bardzo spędzać czas i też tworzyć. Ale no, piosenka Tam Słońce, gdzie my, przede wszystkim bardzo szczera emocjonalnie ze strony Wiktora. Jakaś taka słodko-gorzka, no bo treść tej piosenki jest o poważnych rzeczach, ale ujęta w taki sposób, który może się na pierwszy rzut ucha wydawać, że to jest po prostu letnia, miła sytuacja. Po obejrzeniu klipu można zobaczyć, o czym to jest, i to wtedy jest strzał. Ja pierwszy raz zobaczyłem ten klip, to zrozumiałem, wow, jakby to jest potęga obrazu, w sensie, że naprawdę drugie dno, głębia i że nagle pełne emocje po prostu w ciele i no niesamowite. Mi się wydaje, że to tutaj po prostu, no to też poszło w pewien sposób wiralem, ale tylko dlatego, że jest to po prostu szczere i że wzbudza emocje. A od strony muzycznej, no to totalnie mój świat. Ciepłe gitary, jakby mogłem tam porobić wszystko, co lubię. Wiktor się na to zgodził, czuł to. No i fantastyczna sytuacja. Potem jak jeszcze zobaczyłem, że Wojciech Szczęsny w jakimś wywiadzie dla Barsa TV mówi, że to jego ulubiony utwór, a my z Wiktorem jesteśmy fanami Barcy, no to jakiś taki w ogóle wisienka na torcie.
17: No i ta współpraca zaowocowała potem kolejną współpracą z Wiktorem i jeszcze z Kasią Sienkiewicz, czyli myślę tu o hicie Nie mówię tak, nie mówię nie. Zresztą najpopularniejszy polski kawałek w radiach w zeszłym roku, jak się okazało.
18: Niesamowite.
17: Znowu strzał.
18: Ja jakby, no... Ten numer był zabawny, kiedy go robiliśmy, bo stwierdziliśmy, że okej, no weźmy jakiś taki po prostu syntetyczny. Dobra, dosyć gitar. Jakby Wiktor mówi, Leon, dobra, już wiem, że na gitarze lubisz, zróbmy coś po prostu. Nie zaczynajmy od gitary. Czasami taki właśnie challenge albo właśnie coś, co jest niewygodne na początek, daje jakieś takie no właśnie bardzo ciekawe brzmienie. Pamiętam, że się inspirowaliśmy utworem, a raczej beatem Maniac. Taki to jest z lat 80.
17: Oczywiście, nie? Klasyczek.
18: Klasyczek. I po prostu, no jakby, no to jedzie. Ja całe życie, jak gdzieś tam ten utwór się przewija, no bo tak jak mówiliśmy, to jest klasyk i on jest w jakiś sposób dla mnie zabawny. W sensie, że po prostu jest w nim coś takiego na granicy, znaczy to, cringe to jest złe słowo, ale jakby, że on jakaś, nie wiem, czy to jest pewnego rodzaju przaśność, to też jest złe, bo to pejoratywne określenia.
17: Ten kawałek trąci takim kiczem, ale takim jest takim kiczem glamour trochę.
18: O właśnie,
17: wiesz,
18: to jest słowo,
17: że
18: tak.
17: Powoduje uśmiech u ciebie, a nie poczucie żeny.
18: No właśnie, i to jest też ciekawe. Właśnie taki fajny kicz to też jest, to jest w ogóle niesamowite w sztuce, no. I w muzyce, w szeroko w ogóle pojętej sztuce, to mam na myśli. I poszliśmy tą drogą, no i po prostu pamiętam, jak skakaliśmy z ekscytacji, kiedy się udało w pewien sposób nawiązać do tego klimatu. I tyle, no jakby potem zaprosiliśmy Kasię do tego utworu, świetnie tam zabrzmiała, jakby ten duet, tak samo potem obrazek powstał wspaniały, oryginalny, no i jakby...
17: I znowu poszło.
18: I to się wydarzyło, no.
17: To jak się połączyła twoja droga z zupełnie innym artystą, czyli z Mrozem, bo z nim zrobiłeś chociażby Pół na Pół, jeden z nowszych jego hitów zapowiadających nowy album, który też zresztą się dosyć ładnym echem odbił.
18: Tak, ten oraz również ten duet z Zalią, chyba, że to będziemy potem jeszcze odpowiedni moment.
17: To tak, za chwilę możemy też o nim powiedzieć, oczywiście, bo to jest jedna z kolei z moich ulubionych piosenek i kolejnych duetów Zali, które uwielbiam, ale Pół na Pół?
18: Pół na Pół, no to była pierwsza piosenka, którą w zasadzie z Mrozem gdzieś tam wyprodukowałem. Ja Mroza przez ostatnie kilka lat podziwiałem jako artystę i też jako artystę scenicznego, bo uważam, że gra absolutnie topowe koncerty i jego zespół brzmi wybitnie i to jest po prostu no fachowe i cudowne klasa. I tak troszkę, przyznam się, że gdzieś na jakichś takich w kuluarach, gdzieś tam po koncertach do Łukasza tak zagadywałem, a może, wiesz, jak będziesz pisał kolejną płytę, to może byśmy się zobaczyli. No i...
17: Czyli tak kropla drąży skałę trochę, tak zawsze przypadkowo się otarłeś.
18: Tak. Okay. Ja po prostu nie ukrywam, zależało mi na tym, żeby po prostu spróbować z nim coś potworzyć, bo byłem pod wrażeniem tych rzeczy, które robił i no okazało się, że złapaliśmy przelot absolutnie fajny. Zresztą niedawno wróciliśmy z takiego kampu, we dwóch polecieliśmy na Teneryfę pisać piosenki. Siedzieliśmy tydzień w domu nad oceanem po prostu i od rana do wieczora po prostu graliśmy na gitarach i nagrywaliśmy jakieś takie wstępne pomysły. Także no magia też się zadziała.
17: I odpowiedni moment też był jakby w tym pakiecie razem z Pół na Pół od razu, czy to jakoś się inaczej potoczyło?
18: Nie. To jeśli chodzi o odpowiedni moment, to w zasadzie on powstał pewnie jakoś w sierpniu albo w lipcu i potrzebowaliśmy też dużej ilości słońca, bo ten utwór jest generalnie taki, nie wiem, meksykański, hiszpański, nie wiem nawet jak to nazwać, ale to jest coś nowego brzmieniowo i generalnie to jest też cudowne przy współpracy z takim dużym artystą właśnie jak Mrozu, że już pewne rzeczy zostały osiągnięte, można by było zrobić rewelacyjny utwór do radia, który ma zwrotkę, przed refren, refren, hook, wszystko. Ale on tego nie chce robić, w sensie on chce szukać nowych brzmień, po prostu może to robić i...
17: Super, że może sobie też na to pozwolić,
18: tak,
17: że jest
18: tak.
17: Na takim etapie swojej kariery, że tak naprawdę już może pozwolić sobie na naprawdę robienie tego, co chce, eksperymentowanie też z muzyką.
18: I dla mnie jako songwritera, producenta to jest wybitnie atrakcyjna sytuacja, gdzie ja mogę po prostu pokazać, że potrafię różne rzeczy robić i też mogę nawet dawać sobie jakieś wyzwania.
17: Czekam na znak, to jest... Kolejna bardzo przyjemna piosenka, za którą stoisz, która już też parę lat ma, Ignacy nią zasłynął.
18: Tak, tak, to jest pierwszy w zasadzie taki utwór, który dał mi w pewien sposób takie otwarcie bycia producentem i właśnie songwriterem, bo współpracowałem wcześniej z Ignacym nad kilkoma utworami i nagle ten w ogóle znikąd tak zażarł. Ja nie, nawet do tej pory zastanawiam się, co w tej piosence takiego jest, że ona tak naprawdę takim echem się odbiła, że była pierwsza właśnie w stacjach radiowych, w sensie w tym podsumowaniu Airplay, nie, przez kilka tygodni, no, czyli była hitem i jakby dała duży start i naprawdę rozkręciła karierę Ignacego.
17: Moim zdaniem zapamiętywalny refren i właśnie taka ciepła barwa, jakby w ogóle brzmienie tego numeru, takie ciepłe, ale też głosu Ignacego. To są moje takie podejrzenia, dlaczego ta piosenka się spodobała.
18: Tak, tak. Ignacy ma niesamowitą wrażliwość i też właśnie barwę głosu, ciepłą, głęboką i też jest wirtuozem, w ogóle na fortepianie wymiata absolutnie. No to też jakby nie ukrywam, ja mam szczęście, że gdzieś tych takich zdolnych, pięknych ludzi spotykam na swojej drodze i że się od nich uczę i że ja mogę ich czegoś nauczyć i że razem tworzymy to. No tak, ale rzeczywiście to pierwszy utwór i no i mega jestem wdzięczny, po prostu.
17: To skoro o pięknych, zdolnych ludziach, to gdzieś już się przewijała, bo od niej też zaczęliśmy te tutaj wymienianki twoich hitów. Zalia oczywiście, na niej też skończymy i na hicie Diament.
18: O, miło. No z Zalią współpracuję najdłużej ze wszystkich. Tak naprawdę jest tak czasem, jak rozmawiamy, to mówimy, że po prostu to był jakiś kosmiczny traf, że na siebie trafiliśmy, bo... Może to nie powinienem mówić tego na antenie, ale ja po prostu odezwałem się do Julki, nie znając jej. Byłem w Bieszczadach na urodzinach mojej znajomej. Była pierwsza w nocy, zakrapiana impreza. Ja nagle stwierdzam, że po prostu posłucham sobie New Music Friday i zobaczę, co tam się dzieje. I znajduję po prostu singiel pod tytułem Sierpień. Zalia go nagrała do, w ogóle, co też sama przyznaję, do bitu z YouTube'a po prostu. Czyli była zupełnie początkującą artystką. Ale ja w tym głosie wtedy usłyszałem w tych Bieszczadach, że po prostu to jest coś nowego, że żadna inna dziewczyna wcześniej nie śpiewała w taki sposób, tak jakby ekspresyjnie, z taką głębią. I no, po prostu odważyłem się do niej napisać DM-a, zrobimy coś razem, a może jakiś duet, a może coś wyprodukuję i po prostu to się zadziało i robimy to od 5 lat. Ona jest teraz już w ogóle w jakimś kosmosie pomału i mamy kolejne utwory, które będziemy wydawać, ale wracając do Diamentu. Inspiracje, tak jak Sabrina Carpenter, chcieliśmy znaleźć coś fajnego, przyznaję, też do radia. Jakby wiedzieliśmy o tym, że robimy to trochę tak, żeby po prostu było to przyjemne dla wszystkich. Więc taki lekki beat disco. My mamy z Julką coś takiego, że tak naprawdę no, te demówki powstają no, w zasadzie no, od ręki. Jakby mamy jakiś taki przelot i te nasze inspiracje się tak łączą, że się rozumiemy i nie mamy czegoś takiego, że ja proponuję jakiś pomysł, czyli na przykład, nie wiem, zagram coś na pianie albo na gitarze i jak mi się to podoba, to ja już wiem, że jej się też będzie podobało. Czyli gdzieś jest taka zbieżność, która ułatwia nam tą współpracę i tak samo w drugą stronę. Zresztą też Julka się angażuje też w produkcję muzyczną, jest świadoma wielu rzeczy i to też jest jakby bardzo, bardzo fajna sytuacja.
3: SK Music News.
17: To był Leon Krześniak, którego polecam też jako solowego artystę, ponieważ niedawno wydał swój debiutancki autorski album pod tytułem Słoneczna strona ulicy. Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, tak, mowa o Mandarynie. A mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę Będzie Było, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
19: Mój pierwszy raz.
17: Mój pierwszy raz na scenie.
20: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
17: Mój pierwszy muzyczny idol.
20: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kochałam Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
17: Mój pierwszy raz jako Mandaryna.
20: Mój pierwszy raz jako Mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
17: Mój pierwszy hit.
20: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
17: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
20: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie pamiętam. Tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia SK.
3: SK Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku.
4: Skupiłem się nocą, miasto wystawia kły, rozum spora, no rozum, będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
5: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje, a tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
5: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
5: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń i dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mi mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle wiesz, chilloutowy, taki tak, właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
5: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru, bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanach śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska. A poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka ja Kaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
1: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
0: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do podstawowego

0: To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
0: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Rayleigh. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało.

0: Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
1: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie więcej tych chórków i jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przychodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No a od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
0: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
1: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o małych rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, poszło.

0: małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty. Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
1: SK Music News.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
1: SK Music News.
0: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski. I to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. A Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
1: SK Music News.
0: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
1: SK Music News.
0: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
1: SK Music News.
0: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
1: SK Music News.
0: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
2: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
0: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
2: No, zdziwię was, powiem tak, ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
3: To się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
0: Z Julią Wieniawą rozmawia Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
1: SK Music News.
0: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli i na szybko mój kolega powiedział, to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Bo wiadomo, trema była.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo wiesz, to były fajne czasy i on akurat okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale to nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika. Wtedy nie było takich super połączeń jeszcze. Ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
0: Mój pierwszy raz jako Grupson.
3: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal. to był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci. I NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedle Chabrowa, 2003 rok bodajże. Wcześniej były jakieś takie nielegale, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale te grupy to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
0: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
3: Tak, to jest utwór na szczycie. Come on!

0: życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobiliśmy.

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj, kurde, płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to zresztą szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy. Nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: Ja pamiętam pierwszą scenę, którą nagrywaliśmy z Magdaleną Różyczką. Powiem ci, że miałem taką tremę, jak mu wchodzi pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem z jeszcze z innymi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. O, ja tak, wiesz, nawet sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za co dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale... Ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić. A że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł w widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna, ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest... Oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grubson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje, umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.
3: Ty masz...

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty no i właśnie. Moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak mm-hmm, coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś tam.
1: Okej, okay. Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: a
0: że...
1: A słucha ewidentnie. Jest okay. Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu może być tak zaburzone. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach. Ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół tych przeszkod.
0: W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: No jakiego roweru w sensie...
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. W rowerach czasowych i szybkich okay. Bardzo o rowerach
0: właśnie
1: i
0: miałem
1: tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści te prawdziwi nie drwią właśnie z tych elektryków, bo tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej
1: gorszej. Bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. Ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mhm. Tak jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no nagle...
0: Nie, to jest w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, okay. że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Mhm. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie. I Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania. I pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak, okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. I ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz zrobić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę, ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, z 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie meet and greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej, mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach, totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku, więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News. To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
3: SK Music News.
2: co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
3: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
2: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
4: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej z tym napisem, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
5: Śnięci?
4: No, ja byłam śnięta.
5: Ja też.
4: No.
2: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno
5: tak,
2: przecież.
5: Tak,
4: tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w Operze Leśnej.
2: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
3: I tracę czas, on nie zwalnia tempa, nie liczę lata, ty mi ucieka.
2: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
6: SK Music News.
2: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki. Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. Ale lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji, no i jakoś tak, dotarłeś?
1: Było tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: Oryginalny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup kitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.

0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem Twoją bajką w wykonaniu Sanach.
1: Jestem Twoją bajką, jestem Twoją.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii. No i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku. Ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku, to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Debolaś pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
14: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera, to my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. Radio SK. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na ciebie.
7: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
9: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
8: Czujesz? To wiejska zagroda.
9: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
8: Dużo mięska!
9: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
10: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
8: Pieskie życie. Ma smak.
11: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.
12: Czytamy, bo kochamy.
13: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
12: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
13: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj

0: Mamy na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą.
1: Jest sobota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, sobota, rozkręcamy się, tutaj energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje, jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania.
1: Jest sobota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie, a za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
4: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
9: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
8: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze w Bydgoszczy. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
17: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
18: Rota Lakner, zapraszam. Piłkarki zagrają dla trenera boksu w niedzielę, czyli już jutro odbędzie się charytatywny mecz. Na boisku spotkają się zawodniczki KKP Bydgoszcz po to, by pomóc Pawłowi, który walczy z glejakiem, mówi organizatorka Justyna Niewiadomy.
19: Drużyny będą obie składały się z naszych zawodniczek i do tej pierwszej ligi będą dołączać osoby, które płacą cegiełkę.
18: Mecz jutro na Słowiańskiej 7, początek o 15.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
0: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
20: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in., co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
21: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym Wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
22: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
21: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalonki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie. Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Sobotnie hity na czasie grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach sadzetuję.
0: A no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: 5, 9, 31.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
10: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
9: Czujesz? To wiejska zagroda.
10: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
9: Dużo mięska!
10: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
11: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
9: Pieskie życie. Ma smak.
2: Czytamy, bo kochamy.
12: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
2: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
12: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze w Bydgoszczy. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
19: I po reklamie.

Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka. A Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Zostańcie z SK-ą, po 11 gram wam nowość od Sanach.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kupuj Best VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
16: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
17: I po reklamie.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
19: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
18: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z dziewiątym tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
1: Minuta po godzinie 11 wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest Eska i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama.
2: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jak sobota to...
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
18: Poleca Radio SK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
21: I po reklamie.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówki. Za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
5: Mama!
6: Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
8: Demola z pire!
9: Pierogi z serem!
10: Makaron carbonara!
11: Fasolka po bretońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze w Bydgoszczy. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
22: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
23: Na spotkania z kuchnią żydowską zaprasza Stary Fordon. Pierwsze spotkanie już jutro w synagodze. Poznacie kulisy kuchni koszernej. Z wybranymi daniami szabasowego stołu będzie możliwość skosztowania czulentu, cymesu czy rosołu. Lalkę w nowym wydaniu panie obejrzą w Heliosie w ramach kina Kobiet. Spotkanie 30 września, a panie mogą się dosłownie wystroić. Warto przyjść w kreacji w stylu Izabeli Łęckiej, czyli długie spódnice i kapelusze mile widziane.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec trzech uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę na liście piłkarskiej reprezentacji. Nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
0: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym, musimy grać jednym systemem.
24: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
5: Co jeszcze wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i Max Mekno. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się. Buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to. Od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
7: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Mamy niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. To Think About Us z Sonim Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją, trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
6: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
5: Czujesz? To wiejska zagroda.
6: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
5: Duża mięska!
6: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
7: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
5: Pieskie życie ma smak.
8: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze w Bydgoszczy. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Czytamy, bo kochamy.
11: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
10: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
11: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
18: I po reklamie.

0: to jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. H i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zwykle pijemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana. No po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: I po reklamie.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. Zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
19: Będzie też moduł SOJA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
18: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
20: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z Was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Wiola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Wiola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13?
2: Radio SK. Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: I to są właśnie sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: Sia, po kobiecie w sobotę rano jak się nudzi, to sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: Ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Czytamy, bo kochamy.
9: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
8: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
9: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: I po reklamie.

0: I to jest właśnie bardzo dobry pasażer waszych weekendowych podróży. Mówię tutaj o Matim Fuczyło, który się właśnie w studiu pojawił.
1: Dzień dobry. Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodzący.
0: A słuchał Eski?
1: Już słucha.
0: Panie, przełącz pan radio. Weźcie dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę.
1: Mów głośno, bo ja trenuję sport, to tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co
0: będzie. Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie.
1: No są frytki. Nówka sztuka nieśmigana. Jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
0: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fuczyło. On wam będzie teraz grał hity na czasie.
1: Mniam.
0: Takie hity miodzie, że palce lizać.

0: Reklama.
1: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: 5931.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto?
3: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
8: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
7: Czujesz? To wiejska zagroda.
8: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
7: Dużo mięska!
8: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
9: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
7: Pieskie życie. Ma smak.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
12: Do soboty rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: I po reklamie.
16: Bydgoszcz na czasie.
17: Jesień zbliża się wielkimi krokami, a dni stają się coraz krótsze. Coraz częściej będziemy poruszać się na rowerach po zmroku, dlatego właśnie teraz warto sprawdzić, czy nasze rowery są odpowiednio przygotowane do jazdy w warunkach ograniczonej widoczności. I o tym będzie wrześniowa bydgoska masa krytyczna. 25 września przyjedźcie na stary rynek z dobrze oświetlonymi rowerami. Stąd o 18 pojedziecie do Myślęcinka, gdzie odbędzie się ognisko. Przejazd będzie zabezpieczany przez policję.
18: Agata Kuściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
19: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuję, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
18: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia, mimo porażki z Bułgarią, awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
20: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Mati Fuczyło, Zalia, tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: W wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota z Eską, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, no żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć, no żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto. No to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy pasy!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Temper City Reverse Psychology. To jest deska 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Deska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: Mhm. No wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek. Czy da się lepiej? Nie wiem. Piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie. Kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jaska, ja odpoczywam. Muszę to wszystko wypakować, meble w puzzlach. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama. Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto?
6: Jak najczęściej.
5: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
6: Kumulacja, rewelacja.
5: Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Czytamy, bo kochamy.
14: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
13: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
14: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
18: I po reklamie.

Armin van Buuren. I Sasha Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze w Bydgoszczy. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pogłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu wykluczeniu Macklemora. Stać zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mister Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak, wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki i za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Robin Schulz, Watermart i Take It Slow. Ej, 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okna. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: To Imani i Don't Be So Shy w Radiu SK Filatów i Cars Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota zeską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę. SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama.
2: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Czytamy, bo kochamy.
7: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
6: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
7: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.
15: Let's get down to business.

0: końca.
1: Oscar TMC, bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: I po reklamie.
13: Bydgoszcz na czasie.
14: Dorota Lakner, zapraszam. Przez kilka dni Bydgoszcz będzie miejscem spotkań architektów, projektantów, urbanistów, artystów i mieszkańców zainteresowanych tym, jak wygląda nasze otoczenie. 9 października rozpoczną się u nas bydgoskie dni projektowe. Będą wykłady, spotkania z ekspertami, a także warsztaty dla dzieci i dorosłych. To będzie już piąta edycja imprezy. Lalkę panie zobaczą podczas kolejnego Kina Kobiet. 30 września w Heliosie może być naprawdę ciekawie, bo panie stawią się w strojach w stylu Izabeli Łęckiej.
15: Muzyką się żyje.
16: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
17: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
18: powstało już kilka utworów.
17: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
18: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
16: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata, a co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście. Podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad dwóch tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny, jak na tamte czasy, występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Na TV3.

0: Kuba i Guba, ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego mało miasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, Aleph Arben i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nickelback i How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18:00, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki ESK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama.
3: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
8: Czytamy, bo kochamy.
9: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
8: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
9: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind to Riviera Vesta. Czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Westę lubimy pierwsze razy. Sońta i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji Eski możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Morozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
16: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
17: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
16: Absolutnie. Jest cudownie.
15: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje dziesięciolecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self-Aware. Będzie też Reggaeton Lento, a do tego Teddy Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tatu i All The Things She Said w ST 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem, na przykład na podłodze, ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.

0: to Top Low i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Top Low to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Top Low. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęło ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty. Radio
1: SK. Reklama. Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: 5,9,31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: I po reklamie.

0: Skoro cicho szato, Stanach w Radiu SK, 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na SK.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym ostatnio, czyli wczoraj. Był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. SK.pl i tam głosujecie. A skoro cicho sza, to ja też cicho sza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
20: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
21: Na spotkania z kuchnią żydowską zaprasza Stary Fordon. Pierwsze spotkanie już jutro w synagodze. Poznacie kulisy kuchni koszernej. Z wybranymi daniami szabasowego stołu będzie możliwość skosztowania czulentu, cymesu czy rosołu. Lalkę w nowym wydaniu panie obejrzą w Heliosie w ramach kina Kobiet. Spotkanie 30 września, a panie mogą się dosłownie wystroić. Warto przyjść w kreacji w stylu Izabeli Łęckiej, czyli długie spódnice i kapelusze mile widziane.
22: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
23: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
22: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracując z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
0: Impreska. Impreska. Impreska. Eska. Eska.
22: 2,5 minuty po godzinie 18. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu SK. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przebywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, ale te najlepsze hity na czasie możemy grać. I takie będą już za chwilę. Swoją drogą Adam tutaj mi podpowiedział, no to co, może poruszymy ten temat, jako że jesteśmy już po sprzątaniu, po tych wszystkich domowych obowiązkach. Plan na idealny sobotni wieczór to... I wykończycie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne hity na czasie.

0: Margaret i Prima Ballerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jaki jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosem, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 5, 9, 31.
4: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: I po reklamie.

Szabozi, 14 minut przed godziną 19 w Radio SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy. A ja zapewnię wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie was umila dzień. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

H. Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radiu SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowość od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też.

0: Reklama.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
15: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
16: Co czujesz?
15: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
16: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
15: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
16: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
15: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
14: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skiz wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was.
17: Imprezka.
14: 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Bausa i Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z Królową, właśnie tym numerem. A teraz podbijają także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, w imprezce w Radiu SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radia SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie między innymi Swedish House Mafia, ale będzie także Bledka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Czytamy, bo kochamy.
4: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
3: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
4: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

0: To jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i Komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadry, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni zostaje.
0: 50 ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto?
8: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
10: Jesień zbliża się wielkimi krokami, a dni stają się coraz krótsze. Coraz częściej będziemy poruszać się na rowerach po zmroku, dlatego właśnie teraz warto sprawdzić, czy nasze rowery są odpowiednio przygotowane do jazdy w warunkach ograniczonej widoczności. I o tym będzie wrześniowa bydgoska masa krytyczna. 25 września przyjedźcie na stary rynek z dobrze oświetlonymi rowerami. Stąd o 18 pojedziecie do Myślęcinka, gdzie odbędzie się ognisko. Przejazd będzie zabezpieczany przez policję.
11: Muzyką się żyje.
12: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
13: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
12: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
14: Impreska.
12: Dwie minuty po godzinie 20, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka, Obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK. A już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Użel. Znacie go m.in. z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Użel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

0: Oscar Sims i Bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oscar Sims koncertował muzyczne pożegnanie lata Konstancin Jeziorna. To właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radio SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza. Radio
1: SK. Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: I po reklamie.

0: Post Malone. Tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej!
0: Hej!
1: Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulo. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrowić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu, całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21, ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21 kolejne hity na czasie, a o 21 najnowsze informacje z kraju i ze świata muzyki oczywiście. Takie będziemy wam, o takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: Bydgoszcz na czasie.
1: Jutta Lackner, zapraszam. Piłkarki zagrają dla trenera boksu w niedzielę, czyli już jutro odbędzie się charytatywny mecz. Na boisku spotkają się zawodniczki KKP Bydgoszcz po to, by pomóc Pawłowi, który walczy z glejakiem, mówi organizatorka Justyna Niewiadomy.
2: Drużyny będą obie składały się z naszych zawodniczek i do tej pierwszej ligi będą dołączać osoby, które płacą cegiełkę.
1: Mecz jutro na Słowiańskiej 7, początek o 15.
3: Muzyką się żyje.
4: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
5: Równo chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
6: Od lat.
5: Tak.
6: Powstało już kilka utworów.
5: Tak, bo to nie jest ten pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się,
6: że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
4: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze w hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
3: Imprezka.
4: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają, no i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radiu SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radiu SK. Miłego słuchania!

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer, to jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo?
1: Dobry, dobry, pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę. I życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną para idealna. Shawn Mendes i Camila Cabello.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21. Kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 22. To oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Live Remix. James Hype.